Sława Jezusu Chrystu! Na naszych zegarach wybiła już godzina 16, a to znak, że rozpoczynamy program prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. W dzisiejsze piątkowe popołudnie przed mikrofonem będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Serdecznie zapraszam do słuchania. Wczoraj przypadało liturgiczne wspomnienie świętego Judy, brata Pańskiego, zwanego Tymoteuszem. Należał on do grona 12 apostołów. Nie należy go mylić z jeszcze jednym uczniem Chrystusa, Judaszem Iskariotą, który zdradził Pana. Święty Juda był synem świętego Józefa Sprawiedliwego i bratem apostoła Jakuba, brata Pańskiego. Juda pozostawił po sobie napisany około 67 roku list, zaliczony do ksiąg Nowego Testamentu. Wczoraj także wspominaliśmy świętego Jana, arcybiskupa Szanghaju i San Francisco, współczesnego świętego. Odszedł on bowiem w 1966 roku. Po emigracji do Jugosławii przyjął śluby zakonne, a jako biskup posługiwał kolejno w Szanghaju, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, wyróżniając się głębokim życiem ascetycznym, działalnością misyjną, a także troską o rozwój cerkwi, świątyń, sierocińców i szpitali. Słynął z daru uzdrawiania i przewidywania przyszłości. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie. Zachęcamy do spędzenia najbliższych godzin na naszej antenie. A już po przerwie ramówka dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszej piątkowej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Kazanie wygłosi ojciec Mateusz Kiczko. Zaraz potem o liturgicznej komemoracji soborów powszechnych, a także obrazie heretyka w hymnografii opowie ichumen Panteleimon Karczewski. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim m.in. zaproszenie na święto parafialne do Siderki. Zaraz potem stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Zaraz potem powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dziś wyemitujemy akafist Chwała Bogu za wszystko. Zaraz po nabożeństwie na temat akcji neunijnej na terenach południowego Podlasia opowie ojciec dr Korneliusz Wilkiel. Natomiast w ostatniej godzinie dzisiejszego programu powtórka wydania wiadomości, a następnie nieco informacji o świętym Janie Chrzcicielu. Zwieńczeniem dzisiejszego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dzisiejsza ramówka. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania z nami do godziny 21.

Mamy dziś piątek 3 lipca według nowego stylu i 20 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Mikołaj Kabasilas, święty Arystoteles Kapłan, święty Metody, biskup patarski, święty Gleb, książę włodzimierski, a także święty Atanas Elektor. Znajdujemy się także w okresie postu Piotrowego, o którym więcej już za chwilę na naszej antenie.

Postapostolski, inaczej zwany Piotrowym, rozpoczyna się zawsze w drugi poniedziałek po święcie Pięćdziesiątnicy i trwa aż do przedednia wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła. Długość postu Piotrowego jest zmienna i zależy od daty Paschy. Co ciekawe, post ten jest nawiązaniem do tego, iż apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa przez następne dni, trwając w poście i modlitwie, czekali na zstąpienie Świętego Ducha, by zacząć apostolską misję. Zatem widać tu związek pomiędzy zesłaniem Ducha Świętego, od którego zależy początek postu, a wspomnieniem świętych apostołów Piotra i Pawła, który post kończy.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 16, wersety od 1 do 16, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, wersety od 3 do 9. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, polecam wam Febę, siostrę naszą, która jest służebnicą cerkwi w Kenchrach, abyście ją przyjęli w Panu w sposób godny świętych i abyście jej pomogli w czymkolwiek by was potrzebowała. Bo ona także stała się opiekunką wielu i mnie samego. Pozdrówcie Pryscyllę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy nadstawili głowę za moją duszę, którym nie tylko ja dziękuję, ale i wszystkie cerkwie narodów i ich domową cerkiew. Pozdrówcie Epeneta, umiłowanego mego, który jest pierwszym owocem Achai dla Chrystusa. Pozdrówcie Mariam, która wiele się dla nas natrudziła. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych i współwięźniów moich, którzy są bardzo szanowani wśród apostołów i jeszcze przede mną uwierzyli w Chrystusa. Pozdrówcie Ampliasza, umiłowanego mego w Panu. Pozdrówcie Urbana, współpracownika naszego w Chrystusie, i Stachysa, umiłowanego mego. Pozdrówcie Apellesa, wypróbowanego w Chrystusie. Pozdrówcie tych od Arystobula. Pozdrówcie Herodiona, krewnego mego. Pozdrówcie tych od Narcyza, którzy są w Panu. Pozdrówcie Tryfenę i Tryfozę, które trudzą się w Panu. Pozdrówcie Persydę, umiłowaną, która wiele natrudziła się w Panu. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, i matkę jego i moją. Pozdrówcie Asynkryta, Flegonta, Hermasa, Patrobę, Hermesa i braci, którzy są z nimi. Pozdrówcie Filologa i Julię, Nereusza i siostrę jego, i Olimpasa, i wszystkich świętych, którzy są z nimi. Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszystkie cerkwie Chrystusowe.

rzecze Pan taką przypowieść. Oto wyszedł siewca siać. I gdy on siał ziarna, jedne padły obok drogi. I ptaki nadleciawszy, wyjadły je. Inne zaś padły na grunt kamienisty, gdzie nie miały wiele gleby i natychmiast urosły, bo gleba nie była głęboka. Gdy zaś słońce wzeszło, zwiędły z gorąca i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie i wyrosły ciernie i zdusiły je. Jeszcze inne padły na glebę dobrą i wydały plon. Jedne stokrotny, inne zaś sześćdziesięciokrotny, jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, dzisiaj słyszeliśmy jedną z najbardziej znanych przypowieści Jezusa Chrystusa. Jest to przypowieść o siewcy, który wyszedł, aby zasiać ziarno. Ta przypowieść łatwo zapada nam w pamięć, dlatego że jest bardzo prosta, ale jednocześnie bardzo głęboko pokazuje naszą relację z Bogiem. Pokazuje, że Słowo Boże nie zawsze trafia do naszego serca tak, jak powinno. Nie zawsze zostaje w nas na długo i nie zawsze wydaje taki owoc, jaki mogłoby wydawać. Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii, że jedno ziarno padło przy drodze i zostało wydziobane przez ptaki. Inne padło w miejsce skaliste. Szybko wzeszło, ale nie miało korzeni i uschło. A jeszcze inne padło między ciernie, które je zagłuszyły. Dopiero to ziarno, które padło na dobrą ziemię, to ziarno wydało plon. W tej przypowieści, którą dziś słyszeliśmy, siewcą jest Bóg. To On głosi swoją naukę, to On nieustannie zasiewa w człowieku swoje słowo. Tym ziarnem jest Słowo Boże, z którym spotykamy się na różne sposoby. Tym słowem może być Ewangelia, którą słyszymy w cerkwi, jest nim modlitwa, jest nim nabożeństwo, spowiedź, święta liturgia. Takim słowem może być też duchowa książka, albo rozmowa z drugim człowiekiem, pielgrzymka do świętego miejsca, a czasami takim słowem Bożym może być nawet audycja Radia Ortodoksja. Czyli możemy powiedzieć, że tym słowem Bożym jest wszystko to, poprzez co Bóg chce nas czegoś nauczyć. A ziemia w tej dzisiejszej przypowieści jest jak ludzkie serce. I właśnie o serce pyta nas dzisiaj Chrystus, bo serce człowieka może być bardzo różne. Czasami jest zatwardziałe, obojętne, przyzwyczajone do grzechu i wtedy Słowo Boże jakby się od niego odbija. A czasami jest płytkie. Człowiek szybko się wzruszy, szybko coś postanowi, ale kiedy przychodzą jakieś trudności, to nasz zapał gaśnie. A czasami serce jest dobre i żyzne. I wtedy to, co Bóg w nim zasiewa, naprawdę zaczyna wzrastać i dawać plony. My, drodzy bracia i siostry, jako prawosławni chrześcijanie, to ziarno wiary otrzymaliśmy bardzo wcześnie, często niedługo po naszym urodzeniu, podczas sakramentu chrztu. Wtedy zostaliśmy włączeni do życia cerkwi. Wtedy już rozpoczęła się nasza droga do Boga. Kiedy byliśmy dziećmi, to nasi rodzice dbali o to, żeby ta wiara w nas nie gasła. Przyprowadzali nas do cerkwi, uczyli nas modlitw, pokazywali, co jest dobre, a co złe i kształtowali nasze serce, żeby było dobre i wrażliwe. Ale później przychodzi już taki czas, kiedy człowiek sam musi się zacząć troszczyć o swoje serce. Już nie tylko rodzice, już nie tylko ktoś obok, ale sam człowiek musi zobaczyć, czy w jego sercu jest miejsce dla Boga. Czy to ziarno wiary, które zostało zasiane, nadal w nas żyje? Czy ono wzrasta? Czy może zostało gdzieś przykryte przez tą codzienność, przez pośpiech, przez troski, które przywiązują nas do codziennych spraw? Bo bardzo łatwo jest zgubić to, co Bóg w nas zasiał. Nie zawsze dzieje się to od razu. Czasami człowiek nie odrzuca Boga wprost. Nie mówi, nie chce wiary, nie chce modlitwy, nie chce pójść do cerkwi, ale jakoś tak powoli zaczyna odkładać wszystko na później. Modlitwę na później, spowiedź na później, pojednanie z drugim człowiekiem na później i również życie duchowe na później. I tak te wszystkie przyziemne sprawy zaczynają przysłaniać nam to, co miało wzrastać w naszym sercu. I podobnie jest z chwastami w dzisiejszej Ewangelii. One nie muszą od razu zniszczyć ziarna. One je powoli zagłuszają. Zabierają mu światło, zabierają miejsce, siłę. Tak samo bywa również i w naszym życiu. Nasze troski, nasze zmęczenia, nasze ambicje, czasami pycha albo zazdrość, To wszystko może stać się cierniem, który zagłuszy nas w drodze do Boga. Każdy z nas, drodzy bracia i siostry, miał w swoim życiu pewnie taki moment, kiedy bardzo wyraźnie poczuliśmy tą Bożą obecność. Może to było podczas nabożeństwa, może podczas spowiedzi, może podczas modlitwy albo pielgrzymki do jakiegoś świętego miejsca. Człowiek wtedy czuje, że Bóg jest naprawdę blisko. Czujemy, że chcemy żyć inaczej, że chciałoby się, aby ten stan pozostał już z nami na zawsze. Ale potem, kiedy mija trochę czasu, to zaczyna wracać codzienność. Wracają obowiązki, wracają stare myśli, stare nawyki. A to, co było w naszym sercu tak mocne, zaczyna słabnąć. I człowiek ze smutkiem widzi, że nie potrafi zachować w sobie tej Bożej obecności, że znowu oddala się od Boga, że jest podobnie jak dawniej. I właśnie przed tym, drodzy bracia i siostry, przestrzega nas dzisiejsza przypowieść, żeby ziarno, które Bóg zasiewał w naszym sercu, nie zarosło chwastami i cierniami, żeby to, co dobre, nie zostało zagłuszone przez to, co chwilowe i przyziemne, żebyśmy nie zmarnowali tych chwil, w których Bóg był naprawdę blisko. Ale ta Ewangelia, drodzy bracia i siostry, oprócz tej przestrogi, daje nam również nadzieję. Bo ziemia może zostać na nowo uprawiana. Serce człowieka może się zmienić. Nawet jeżeli jest twarde, może zostać skruszone przez pokajanie. Nawet jeżeli nasze serce jest pełne kamieni, to może zostać oczyszczone. Dlatego w cerkwi mamy post, mamy spowiedź, mamy modlitwę, mamy możliwość uczestnictwa w nabożeństwach. To wszystko nie jest dodatkiem do naszego życia. To jest właśnie troska o nasze serce. To jest oczyszczenie tej ziemi, w której Bóg chce zasiać swoje ziarno. Bo wiara nie wzrasta sama z siebie. Tak jak rolnik troszczy się o pole, tak każdy chrześcijanin powinien troszczyć się o swoje serce i o to, jakie plony z niego zbierze. Niech ta dzisiejsza przypowieść, drodzy bracia i siostry, będzie dla nas wezwaniem do tego, żebyśmy spojrzeli w głąb naszego serca, żebyśmy sprawdzili, czy jest tam miejsce dla Boga i czy Słowo Boże może w nim wzrastać, czy nie będzie mu przeszkadzało nic to, co jest przyziemne. Prośmy Chrystusa, aby nasze serce nie było tylko twardym kamieniem. Prośmy Zbawiciela, aby dał nam dobrą ziemię, taką ziemię, na której Słowo Boże wyda właściwe plony, wyda owoce wiary i miłości do Boga i do bliźnich. Amen.

Dzisiejsze kazanie wygłosił ojciec Mateusz Kiczko, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. A już po przerwie kolejny punkt dzisiejszego programu. O liturgicznej komemoracji soborów powszechnych i obrazie heretyka w hymnografii opowie ichumen Panteleimon Karczewski.

0: Sobory powszechne to nie tylko wydarzenia z historii cerkwi, ale także ważna część liturgicznej tradycji. Mówią one o postaciach, świętach, prawdach teologicznych i wydarzeniach, na których kształtowały się zasady wiary. Już teraz na naszej antenie ichumen Panteleimon Karczewski opowie o liturgicznej komemoracji soborów powszechnych, a także obrazie heretyka w hymnografii.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Sobory powszechne mają swoje zaszczytne miejsce w pamięci Cerkwi Prawosławnej. Nie tylko jako wydarzenie, o których piszemy czy czytamy w książkach historycznych, ale zostały też upamiętnione poprzez kalendarz liturgiczny, poprzez obecność wspomnień i świąt poszczególnych soborów, a mówiąc precyzyjniej, pamięć ojców soborowych. Teksty nabożeństw tych liturgicznych wspomnień opiewają jedność, opisują prawdy teologiczne, wychwalają głównych bohaterów tychże wydarzeń, najczęściej cesarza, który zwołał sobór, hierarchę, który przewodniczył i ważne osoby, których nauczanie wpłynęło na definiowanie zasad prawosławnej wiary. Każdy sobór powszechny ma swoje wspomnienie, ale nie każde wspomnienie ma w menelogionie, czyli w minei, swój własny materiał hymnograficzny. W praktyce niektóre z nich są zatem traktowane bardziej uroczyście i świątecznie, a niektóre emfazowane o wiele mniej, a nawet pomijane zupełnie. Do tej pierwszej kategorii bardziej czczonych świąt soborowych można zaliczyć. Punkt pierwszy, niedzielę ojców pierwszego soboru powszechnego, siódma niedziela po święcie Paschy, materiał hymnograficzny w Pentekostarionie, czyli w Cwietnej Triodii. Dalej, niedzielę ojców sześciu soborów powszechnych. Jest to zawsze niedziela najbliższa w naszej praktyce, niedziela najbliższa dacie 16 lipca. I materiał jest wtedy w Minei, czyli Menelogionie. Punkt trzeci, niedziela ojców siódmego soboru powszechnego. Jest to zawsze niedziela najbliższa dacie 11 października. I czwarty punkt, niedziela prawosławia, czyli wspomnienie soboru z roku 843, na którym restytuowany i utrwalony został kult ikon. Tego dnia też się nawiązuje do siódmego soboru powszechnego, a święto obchodzone jest w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. To cztery najbardziej znane liturgiczne komemoracje soborów. Mamy jeszcze także inne wspomnienia, oto one. Ojców drugiego soboru powszechnego, 22 maja, ojców trzeciego soboru, 9 września, ojców czwartego soboru, 16 lipca, piątego soboru, 25 lipca i szóstego soboru, 23 stycznia. Istotne miejsce w tekstach liturgicznych o obrońcach prawosławnej wiary zajmują także heretycy oraz tematyka ich herezji. Ten wątek pojawia się z kilku względów. Po pierwsze, jako wspomnienie historyczne o prowadzonej debacie, czy duchowej, nazwijmy to, walce, ale po drugie, cerkiew chce też ostrzec wiernych przed nieprawidłową nauką i jej zgubnymi skutkami. Dlatego ucząc o prawdach wiary, jednocześnie wspomina o heretykach, dodając też w sposób ostrożny i czytelny informacje o tym, czego uczyli. Heretycy są opisywani negatywnie, często z użyciem rozmaitych inwektyw. Nie jest to żadna nowość w literaturze teologiczno-duchowej. Profesor Naumow pisze, że obrażanie przeciwnika ideologicznego, kogoś obcego czy odmiennego, należy do klasycznych chwytów piśmiennictwa, bodaj od jego początków. Nie jest ten chwyt obcy także Staremu, a nawet Nowemu Testamentowi. Podajmy kilka przykładów ze Starego Testamentu. Psalm 52. Dlaczego złością się chełpisz, przemożne niegodziwcze? Przez cały dzień zamyślasz zgubę, twój język jest jak ostra brzytwa, sprawco podstępu. Miłujesz wszelkie zgubne mowy, podstępne języku. Księga Ezechiela, 25 rozdział. Ponieważ klaskałeś w dłonie i tupałeś nogami i z całą pogardą w duszy radowałeś się z powodu ziemi izraelskiej. Dlatego oto wyciągnę moją rękę przeciwko tobie i wydam cię narodom na łup. I wytępię cię spośród ludów i wygubię cię spośród ziemi, zniszczę cię i poznasz, że ja jestem Pan. Druga Księga Królewska, rozdział 2. Kiedy zaś postępował drogą, mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z niego wzgardliwie, mówiąc do niego: przyjdź no łysku, przyjdź no łysku. On zaś odwrócił się, spojrzał na nich i przeklął ich w imię Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. W Nowym Testamencie także znajdziemy wiele wyraźnych i dosadnych określeń, choćby tych, które słyszymy z ust samego Chrystusa. Plemię żmijowe, plemię przewrotne, głupi i ślepi, obłudnicy, groby pobielane i tak dalej. Trzeba jednocześnie jednak zaznaczyć, że nie możemy traktować tych terminów jako obrażanie czy przyzywanie, przed którym sam Chrystus nas przestrzega w słowach Ewangelii świętego Mateusza. Cytuję: a kto by rzekł swojemu bratu raka, to jest pusta głowa, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Mateusza 5:22. Owa praktyka używanie inwektyw wobec przeciwnika jest szczególnie widoczna w kontekście mówienia o heretykach, osobach, które nauczały nieprawidłowo o Bogu, naruszając przy tym jedność cerkwi. Raz jeszcze zacytuję profesora Naumowa, piękną plastyczną wypowiedź. Cytuję: z całego repertuaru środków słownikowych i stylistycznych, inwektyw i kalumni korzystali obficie ojcowie Kościoła w obu językowych rejonach Kościoła Chrystusowego. W walce z poszczególnymi herezjami rosły emocje i niewybredne słownictwo. Obraźliwe określenia, wyzwiska i pomówienia wylewały się z ust bogobojnych zelotów kanalikami do bystrej rzeki patrystycznych homilii, komentarzy, utworów hymnograficznych. Chyba najbardziej ojcowie wyżywali się na Judaszu i Ariuszu, ale także cesarzu Julianie Apostacie i innych. Trudno się nie zgodzić z słowami profesora, tym bardziej, że wnikliwe ucho słuchacza tekstów chociażby Wielkiego Tygodnia dostrzeże, że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek dość duży odsetek tekstów, nawet bardzo duży, jest poświęcony właśnie Judaszowi. My tymczasem przejdziemy do omówienia poszczególnych tematów i toposów związanych z opisywaniem heretyków i herezji w tekstach liturgicznych. W kwerendzie podano następujące teksty. Po pierwsze, liturgiczne wspomnienia ojców soborowych, których już wspomniałem. Te cztery niedziele prawosławia, ojców pierwszego soboru, ojców sześciu soborów i ojców siódmego soboru, ale też wspomnień liturgicznych poszczególnych świętych obrońców wiary chrześcijańskiej. Świętego Atanazego Wielkiego, dzień 2 maja, świętego Cyryla Aleksandryjskiego, 9 czerwca, świętego Spirydona Stremifus, 12 grudnia, a także wspólnego wspomnienia świętych Cyryla i Atanazego Aleksandryjskich, 18 stycznia. I zaczynamy, a głównym heretykiem, któremu poświęcono szczególnie dużo miejsca, jest, drodzy Państwo, Ariusz. Zaczniemy od tekstów niedzieli ojców pierwszego Soboru Powszechnego, które mówią o Ariuszu w kontekście teologicznego wytłumaczenia na początku. Na czym w ogóle polega jego herezja? W pierwszej sticherze, na Panie wołam, na Gospodzie wozwach, czytamy: z łona zrodziłeś się przed jutrzenką, od ojca, bez matki przed wiekami. Chociaż Ariusz nie wysławia cię jako Boga, ale jako stworzenie, zuchwale zaliczając cię bezmyślnie stwórcę do stworzeń. Inna stichera z tego samego cyklu kontynuuje tłumaczenie i wprowadza także odpowiedź teologiczną ojców. Ariusz szalony rozciął współwładzę Najświętszej Trójcy na trzy nieprawe i niezłączone istoty. Przeto bogonośni ojcowie, zgromadziwszy się, rozpalani gorliwością niczym Eliasz z Tiszbę, duchowym mieczem rozcinają haniebnie uczącego bluźnierce. Występuje tu kontrast. Heretyk, który rozcina jedność Świętej Trójcy, sam zostaje też duchowo potem w efekcie rozcięty. I jeszcze jeden fragment typowo teologiczny dotyczący herezji, katyzma po trzeciej pieśni kanonu. Cytuję: nicejskie, znakomite miasto, dziś wezwało do siebie z całej ziemi 318 hierarchów przeciw Ariuszowi, głoszącemu bluźnierstwa i umniejszającemu jednemu z Trójcy Synowi i Słowu Bożemu. Oni to Ariusza, obaliwszy wiarę, zatwierdzili. Ariusz, drodzy Państwo, swoim nauczaniem rozdarł szatę Zbawiciela. To metaforyczne określenie skutków jego nauczania, ale związane z widzeniem świętego Piotra Aleksandryjskiego. Hierarcha święty Piotr ujrzał Chrystusa jako dziecko stojącego na ołtarzu z rozdartą szatą. Święty Piotr spytał: kto rozdarł twoją szatę, Zbawicielu? Usłyszał odpowiedź: Ariusz szalony i niegodziwy. Do tejże historii nawiązuje także hymnografia. Przytoczmy drugą stichę na Panie Wołam z Niedzieli Ojców Pierwszego Soboru. Cytuję: kto twoją szatę, Zbawco, rozerwał? Ariusz, odpowiedziałeś, który wspólnie czczoną władzę Trójcy rozciął na części. On to odrzucił, że jesteś jednym z Trójcy. On to i Nestoriusza uczy, by nie mówił Bogu Rodzica. Lecz sobór w Nicei głosił, Panie, że jesteś Synem Bożym, z Ojcem i Duchem współtronujący. Słyszymy, że w tekście pojawia się także inny heretyk, Nestoriusz, ale nie o tym teraz. Szata zostaje rozerwana. Ojcowie soborowi są tym, którzy tę szatę zszywają. O tym słyszymy w sticherze z Wieczerniej Niedzieli Ojców Sześciu Soborów Powszechnych. Cytuję: rozerwaną szatę Chrystusową i podartą przez psie szczęki mądrze zszyliście, czcigodni ojcowie. Nie mogliście znieść widzenia Jego nagości, niczym Sem i Jafet na gości ojca niegdyś. Zawstydziliście bezmyślnego Ariusza i jego współwyznawców. Bardzo interesujące jest to zestawienie widzenia świętego Piotra ze starotestamentową historią Noego i jego synów. Ariusz, drodzy Państwo, jest nazywany okrutnym. W sticherze Małej Wieczerni Ojców Pierwszego Soboru czytamy: oni bowiem, czyli ojcowie soboru, okrutnego Ariusza bezbożne nauczanie w pobożnej mądrości obalili i z powszechnego kościoła soborowo go wygnali. Ariusz zostaje wygnany przez ojców, ale także, jak już słyszeliśmy, odcięty. Ariusz ostrym mieczem ojców jest odcinany. Herezja Ariusza zostaje też przyrównana do zdrady małżeńskiej i określona cudzołóstwem. W kanonie Niedzieli Ojców Pierwszego Soboru czytamy: Ariusz, który cudzołożył umysłem bezrozumnym wobec prawosławnej wiary, zostaje wygnany przez sąd ojców z cerkwi jako zgniła kończyna. Pozwolę sobie cytować po cerkiewnosłowiańsku: prelubodziejstwo wawej Arii umom nierozumnym, prawosławną ją wieru ocieczeskimi sudy i zgnan, byś od cerkwie jako że ud gnilej. Ariusz jest traktowany jako zdrajca, także jako naśladowca oczywiście Judasza, zdrajcy Chrystusa. W kanonie Niedzieli Ojców Pierwszego Soboru słyszymy: skryć się nie mógł siewca chwastów nazwany szaleńcem. Judasza bowiem naśladując, niczym on, wielce podstępny, został rozerwany. Określenie nazwane szaleńcem, czyli nieisto w swucie z imienit naryczennej, ono odnosi się do etymologii imienia Judasza, bo Judasz, imię Judasz oznacza sprzeciwiający się, zwalczający. O tym mówi także kanon w innym fragmencie. Cytuję: zwyciężyliście ojcowie Ariusza o imieniu szaleństwa. Nieisto w swucie z imienitego Aria, nieisto w swowawszego lutie. Cytuję dalej: który szalał okrutnie i mówił o wzniosłych niesprawiedliwie. Wróćmy jednak do paraleli Ariusza i Judasza. Ona zawiera się także nie tylko w zdradzie, ale też w śmierci. Bo w Dziejach Apostolskich czytamy, że Judasz, Dzieje Apostolskie 1:18, spadłszy głową w dół, pękł na pół i wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Podobna sytuacja nastąpiła według tradycji także w przypadku Ariusza. Tradycja podaje, że heretyk wydalił swoje wnętrzności na forum Konstantyna w stolicy imperium. Heretyk zostaje pokonany przez świętych pobożnych hierarchów. W sposób szczególny obrońcą Kościoła przed herezją arianizmu był święty Atanazy Wielki. W nabożeństwie ku jego czci zwracamy się do niego słowami: wtedy ognistym swoim językiem spaliłeś materię, w sensie istotę, herezji, ochwalebny. Ponadto hierarchowie zawstydzają też bądź hańbią heretyka. Posramił jest i Aria. Dalej demaskują i zobliczył jest i słowiesy i pisańmi, a nawet duszą wraga w siłu kawago i prebiezumnego Aria udawił jest i. Ariusz to najczęstszy, drodzy Państwo, heretyk w hymnografii, choć nie jedyny. Stichera Niedzieli Ojców Sześciu Soborów prezentuje cały katalog wybranych herezji. Heretycy są przedstawieni jako wilki w owczej skórze, a ojcowie soborowi zdejmują z nich te owcze skóry i demaskują te fałszywe nauczanie. Cytuję: Macedonian i Nestorian, Eutychian i Dioskurian, Apolinarian i Sabelian i Severian, wilki okrutne w owczych skórach, daleko od stada Zbawiciela, jako prawdziwi pasterze, wygnaliście i znakomicie obnażyliście ich nieszczęsnych z owczych skór. W tekstach mowa także konkretnie o wybranych największych herezjach. Są chociażby pneumatomachowie, czyli duchoborcy, Macedonianie. Cytuję, pneumatomachu fałszywy duch, Chrystus przez świętego ducha ze swego kościoła wygnał precz. Dalej mowa o herezji Macedoniusza w kontekście ewangelicznych słów o nieprzebaczalności grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Cytuję, nieprzebaczalną niegodziwością, grzechem, pogardziwszy, wilk Macedoniusz uderzył w ducha przebóstwiejącego ludzi. Teraz trzeci sobór i Nestoriusz, a także teologiczny obrońca prawosławia święty Cyryl Aleksandryjski. Czytamy, fałsz walczącego z Chrystusem Nestoriusza wygnał Cyryl, zwierzchnik soboru, który wyraźnie wyznał dziewicę Marię jako Bogu Rodzicę czystą matkę. Zacytuję też, bo warto, Teotokion po kanonie w nabożeństwie do świętego Cyryla Aleksandryjskiego, czyli słowa skierowane modlitewnie do Matki Bożej. Cytuję, kto twojej ikony nie pozdrawia z miłością, nieskalana Bogu Rodzico, wrzucony zostaje do ognia gehenny, niczym szalony Nestoriusz. My zaś Najświętsza całujemy cię z miłością. W tekstach pojawiały się także stosunkowo nieliczne nawiązania do Eutychesa, Severa. Jest także o świętym Grzegorzu Palamasie, który obalił nieprawidłowe nauczanie Barlaama z Kalabrii. Teraz słów kilka jeszcze o ojcach soborowych, ich teologicznej odpowiedzi i o tym, że są opisywani jako zwycięzcy nad heretykami, bo nie mógłbym pominąć w tej kwestii świętych ojców. W katyzmie po trzeciej pieśni niedzieli ojców pierwszego soboru czytamy, niczym pochodnie jaśniejące prawdy Chrystusowej objawiliście się światu na ziemi, zaprawdę błogosławieni ojcowie głoszący Boga. Piękne określenie, osuszywszy herezję bluźnierczych urągliwości i ugasiwszy ogniste o wyglądzie płomienia wzburzenia heretyków. Tu też gra słów prawosławnej i złosławnej, to po cerkiewno-słowiańsku. Teraz zacytuję jeszcze oryginale słowiańskim. I suszywsze jeresi chulnych języków wredi i ugasiwsze plamię nowidne ja złosławnych smuszczenie. Ojcowie soborowi są także, drodzy Państwo, dosłownie powiem, trąbami duchowymi. W kanonie niedzieli ojców sześciu soborów czytamy. Wrogowie twoi wznieśli szum. I nienawidzący cię, Zbawicielu, podnieśli głowę, lecz wnet upadli, nie mogąc cierpieć głosu trąb duchowych. Dalej ojcowie nie tylko gaszą pożar, ale także topią heretyków. W Sicherze kurcie świętego Atanazego Wielkiego czytamy, niczym rzeka Boża, przepełniona wodami duchowymi, stałeś się o wspaniały, nawodniona Bożą nauką i pojąca całe cerkiewne zgromadzenie. Zaś zebranie heretyków topiąca głębią Bożych Twych słów, Ojcze. I na koniec cytatów pozwolę sobie przytoczyć jeden z troparionów kanonu Niedzieli Prawosławia, który wyraża myśl, że wraz z zażegnaniem herezji ikonoklazmu i duchowym przypieczętowaniem siódmego Soboru Powszechnego kończy się już czas herezji, już więcej jakoby ich nie będzie. To piękne i pełne nadziei słowa. Odtąd już brew, to dosłownie brew, a w przenośni też pycha, zuchwałość niegodziwych heretyków nie zostanie podniesiona, bowiem Boża moc prawosławie zachowała. Po słowiańsku, niktomu nieczestiwych heretyków nynie brow ziemlecia, Bożia, bo siła prawosławie udzierżała jeść. I na tym zakończymy, drodzy Państwo, jak słyszeliśmy pamięć ojców soborowych, to jednocześnie pamięć o heretykach, o ich niegodziwościach, i negatywnym wpływie na stabilność życia eklezjalnego. Dlaczego tak jest? Dlatego, że same sobory powszechne były zwołane tylko wtedy, kiedy prawidłową naukę naruszała herezja, kiedy wymagała tego sytuacja.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
0: Za nami prelekcja ichumena Panteleimona Karczewskiego na temat liturgicznej komemoracji soborów powszechnych, a także obrazie heretyka w hymnografii. A już za moment, punktualnie o godzinie 17, wysłuchamy piątkowego wydania wiadomości, w których to mowa dziś m.in. o zapisach na pielgrzymkę autokarową do Ełku.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 3 lipca według nowego stylu i 20 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w okresie postu piotrowego. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Mikołaj Kabasilas, święty Arystoteles Kapłan, święty Metody biskup patarski, święty Gleb książę włodzimierski, a także święty Atanazy Lektor. Przed mikrofonem Julia Ochremiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaprosimy na święto parafialne do Siderki, a także powiemy o zapisach na pielgrzymkę autokarową do Ełku. Siódmego lipca cerkiew wspomina narodzenie świętego proroka Jana Chrzciciela. Do wspólnej modlitwy w kaplicy w Siderce zaprasza ojciec protodiakon Piotr Hańczaruk. W najbliższy wtorek, w dzień patronalnego święta, od godziny 7 będzie można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu. Zaś o godzinie 10 rozpocznie się świąteczna boska liturgia. Parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Ełku, która odbędzie się 12 lipca w Dniu Święta Apostołów Piotra i Pawła. Do udziału w pielgrzymce zachęca proboszcz parafii w Ełku ojciec Rafał Łaszczuk wraz z całą wspólnotą. W Dniu Święta ustawione zostaną krzyże na kopułach, a także poświęcona zostanie ikona Matki Bożej. O godzinie 6.30 wyjazd z parkingu przy cerkwi przy ulicy Sikorskiego 9. O godzinie 9.00 święta liturgia, a następnie świąteczny

poczęstunek i możliwość spędzenia czasu nad jeziorem Ełckim z kawą i herbatą. Powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę 17. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 505 129 774 505 129 774.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Pora przypomnieć sobie, co jeszcze czeka nas w dzisiejsze piątkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Następnie powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, a w dzisiejszym odcinku na temat turystycznej ósemki. Godzina 18 to czas modlitwy na naszej antenie. Dziś wyemitujemy akafist Chwała Bogu za wszystko. Następnie o akcji neounijnej na terenach południowego Podlasia opowie ojciec dr Korneliusz Wilkiel. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszych wiadomości, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu powiemy nieco więcej o świętym Janie Chrzcicielu. Na zakończenie, jak już co dzień, modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej ramówki. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Mikołaja Kabasilasa. Czyta Państwu ojciec Mateusz Kiczko.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Mikołaja Kabasilasa. Święty Mikołaj urodził się w Tesalonikach około 1322 roku, pochodząc przez swego ojca z rodziny Hameotów, ale w przyszłości zaczął nazywać się po matce Kabasilasem, gdyż był to znany starożytny ród. Duchowym wychowaniem młodzieńca zajmował się Doroteusz Vlates, bliski uczeń świętego Grzegorza Palamasa. W młodości święty Mikołaj odwiedzał grona pobożnych świeckich odmawiających modlitwę Jezusową pod kierunkiem świętego Izydora, przyszłego patriarchy. Początkowe wykształcenie literackie i filozoficzne święty Mikołaj zdobył pod kierunkiem swego wuja Nila Kabasilasa. Następnie udał się do szkoły filozoficznej w Konstantynopolu, aby kontynuować nauki. Tutaj Mikołaj zdobył wspaniałą wiedzę literacką, zachwycał się starożytnością i był bliskim humanistą, lecz nie oddalał się od nauki cerkwi. W czasie pobytu świętego Mikołaja w stolicy wybuchły spory między świętym Grzegorzem Palamasem i Barlaamem z Kalabrii na temat możliwości przebóstwienia człowieka przez niestworzone energię i łaskę. Młody człowiek zaczął rozmyślać o celu życia chrześcijańskiego, ale bardziej zajmowały go społeczne i polityczne problemy tamtych czasów. Po śmierci Andronika III cesarstwo niszczyła okrutna i niszcząca wojna domowa między zwolennikami Jana V Paleologa i Jana Kantakuzena. Powstanie zelotów w Tesalonikach przeciwko władzy cesarza i możnowładców jedynie pogłębiło ciężką sytuację. Święty Mikołaj był wtedy w tym mieście. Wziął na siebie prowadzenie rozmów między powstańcami i Janem Kantakuzenem. W 1345 roku został wysłany do Verii z poselstwem do syna i przedstawiciela Jana Kantakuzena Manuela. Dzięki Mikołajowi powstańcom dano możliwość złożenia broni na dobrych warunkach. Jednak po powrocie świętego Mikołaja przedstawiciel zelotów, Andrzej Paleolog, wystąpił przeciwko temu planowi, podburzył zelotów i ludność biednych dzielnic i oblegano Akropol, w którym ukryła się arystokracja. Towarzyszyły temu masowe morderstwa i święty ledwo się uratował, ukrywszy się w studni. Tym niemniej mieszkał spokojnie w Tesalonikach do 1347 roku, chociaż sympatyzował z Kantakuzenem. Rozmyślając o przyczynach wojny domowej, święty Mikołaj napisał kilka utworów przeciwko lichwiarzom i społecznej niesprawiedliwości. Przez cały ten czas święty Mikołaj wiele pisał i aktywnie uczestniczył w życiu społecznym. We wrześniu 1347 roku znajdował się wśród towarzyszących świętemu Grzegorzowi Palamasowi w drodze z Konstantynopola do Tesalonik, gdzie wybrano go na arcybiskupa. Lud odrzucił jednak swego pasterza i musiał udać się na Atos, gdzie spędził rok w milczeniu i modlitwie. W 1353 roku między Janem V Paleologiem i Janem VI Kantakuzenem znowu powstał konflikt i wybuchła wojna domowa. W jej wyniku został złożony z urzędu święty patriarcha Kalikst I. Wtedy imię świętego Mikołaja pojawiło się w liczbie jego możliwych następców, jednak ostatecznie patriarchą został wybrany święty Filoteusz. W następnym roku święty Mikołaj witał wspaniałym przemówieniem koronowanie współcesarza Mateusza Kantakuzena. Wkrótce jednak przy pomocy najemników z Genui Jan Paleolog odzyskał władzę, a Jan Kantakuzen zmuszony był abdykować i przyjąć postrzyżyny zakonne z imieniem Joazaf. Święty patriarcha Filoteusz też został usunięty i zesłany, a na tron patriarszy znowu wezwano świętego patriarchę Kaliksta. Od tego czasu święty Mikołaj wycofał się z życia społecznego i oddał rozmyślaniom o tajemnicy Chrystusa będącego w kościele. Nie wiadomo, czy pozostał on do końca swych dni hezychastą w świecie lub przyjął postrzyżyny, na co mogą wskazywać pewne fragmenty jego utworów. Podczas tego długiego okresu odejścia od spraw świeckich, z wyjątkiem dwuletniego pobytu w Tesalonikach, mieszkał on w Konstantynopolu i często odwiedzał monastery Mangana. Święty Mikołaj zyskał sławę człowieka, który osiągnął szczyty cnót i wielu wybitnych urzędników, włączając samego cesarza Manuela, prosiło go o rady i uważało za swego duchowego ojca. Tym niemniej święty starał się nie mieszać w świeckie sprawy,
wolał żyć w ciszy i pracować nad dwoma wybitnymi dziełami – Wyjaśnienie boskiej liturgii oraz Życie w Chrystusie, które świadczą o jego świętości i słusznie są uważane za arcydzieła chrześcijańskiej literatury. W traktacie Życie w Chrystusie święty Mikołaj wykazał, że każdy chrześcijanin w świętych tajemnicach chrztu, bierzmowania i Eucharystii otrzymuje autentyczne istnienie, ruch i życie. Wzrasta on w duchu przez święte cnoty i uświadamia sobie, że sam Chrystus przez Ducha Świętego mieszka i wzrasta w nim aż do osiągnięcia doskonałej jedności z Bogiem. Wcielenie Chrystusa jest podstawą całego życia duchowego, gdyż jednocząc to, co było podzielone, uczyniło ono możliwym połączenie tego, co stworzone i tego, co niestworzone, swego rodzaju pomieszanie tych elementów. Święty Mikołaj mówi, że to życie w Chrystusie zaczyna się już tutaj, ale spełnia w wiecznym Królestwie, które w ten sposób staje się dla nas osiągalne już teraz w Kościele. W tajemnicach Chrystus wstępuje na każdego z członków Kościoła i łączy się z Nim jak światło przenikające do pomieszczenia przez okna. Tu Syn Boży spełnia wielką tajemnicę swego oblubieńczego związku z człowiekiem, wprowadzając nieśmiertelne wieczne życie w jego śmiertelne i poddane ruchowi życia ciało. To przebóstwienie jest ostatecznym celem i przeznaczeniem człowieka. Według myśli świętego Mikołaja Kabasilasa doskonały wzór przebóstwienia ukazała nam Boga Rodzica. Dzięki pięknie jej duszy i jej woli całkowicie poddanej Bożemu przeznaczeniu, Duch Święty wstąpił na nią, aby z niej narodził się Zbawiciel. Święty Mikołaj Kabasilas nie poszedł tą drogą, co święty Grzegorz Palamas. Będąc humanistą z wykształcenia i hezychastą z powołania, potrafił on pokazać, że przebóstwienie i zjednoczenie z Chrystusem są celem każdego chrześcijanina, nie tylko mnichów, którzy wyrzekają się świata i jego trosk. Święty Mikołaj spoczął w pokoju między 1391 i 1397 rokiem. Nic nie wiadomo o jego ostatnich dniach. Przemieniwszy te pozytywne elementy, które były w humanistycznej kulturze jego czasów i stawszy się nauczycielem życia w tajemnicach, święty Mikołaj słusznie zajął miejsce w chórze świętych ojców prawosławia, co zostało podkreślone przez wprowadzenie niedawno dnia jego pamięci.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Klimak. Nie wywyższaj się, gdy pomodliłeś się za innych i zostałeś usłyszany. Dlatego, że podziałała i sprawiła to ich wiara.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętych męczenników, kapłana Arystoklesa, diakona Dymitriana i lektora Atanazego. Święty Arystokles żył na przełomie III i IV wieku. Urodził się w Temasie na Cyprze. Miejscowa wspólnota chrześcijańska ustanowiła go swoim kapłanem. Na początku prześladowań Dioklecjana Arystokles ukrył się w pieczarze wysoko w górach. Pewnego razu podczas modlitwy świętemu objawiła się światłość jaśniejsza od słońca i rozległ się głos z nieba, który nakazał mu udać się do Salaminy, stolicy Cypru, i tam stać się godnym korony męczeńskiej. Święty Arystokles wyruszył w drogę i w Ledre, w świątyni świętego Barnaby, spotkał diakona Dymitriana i lektora Atanazego. Opowiedział im o Bożym objawieniu i oni postanowili dołączyć do świętego, aby razem przecierpieć męczeństwo. Po przyjściu do Salaminy święci weszli na duże i zewsząd widoczne wzniesienie. Zostali zobaczeni, zatrzymani i doprowadzeni do prefekta. Za jednomyślne wyznawanie wiary w Chrystusa zamknięto ich w więzieniu, w którym przebywał już święty Filonit, biskup Kirionu. Święty Arystokles I został poddany torturom i ścięty. Jego towarzysze nie tylko nie byli przerażeni, ale przeciwnie, byli natchnieni wielką gorliwością i znieśli wszystkie cierpienia, jakie tylko mógł wymyślić urzędnik. Po wielu próbach okrutnych tortur święci pozostali nietknięci. Potem świętego Dymitriana i świętego Atanazego także ścięto i otrzymali oni zwycięskie korony męczeństwa.

Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli fragment lektury. Na naszej antenie emitujemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster Watopedii, ale także nadał mu duchowy kierunek. Autor książki Archimandryta Efrem w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca. W książce przeczytać można o trudach, staraniach i duchowej walce współczesnego nam człowieka, gdyż święty Józef zmarł w 2009 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu. Czyta Państwu Ksenia Juchimowicz.

archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. O zdrowiu. Naturalnie, Józef Watopecki wiedział z własnego doświadczenia, jak działa łaska Świętego Ducha. Zaś poprzez samowyrzeczenie i posłuszeństwo swojemu starcowi przekroczył wszelkie granice naturalnej wytrzymałości. W ten sposób, gdy po śmierci swojego świętego starca został sam, był już doświadczonym ascetą, niezmiennie podążającym ścieżką poświęcenia i wiary podczas różnych dotykających go chorób. Spośród wielu problemów zdrowotnych, jeden w szczególności stanowił dla starca wielką próbę. W jednym z jego zębów pojawił się ropień. On zaś to zaniedbał. Czekał, aż w bractwie pojawi się jeszcze jakaś inna potrzeba wyjazdu poza Athos, by dopiero wtedy udać się po niezbędną pomoc medyczną. Ojciec Pantelejmon opowiadał. Wasz starzec Józef nabawił się wtedy bólu żuchwy. Miał infekcję zęba. Polecono mu udać się do Salonik na operację i czyszczenie zęba. Pojechaliśmy razem. Dotarliśmy do Salonik. Jego stan był bardzo poważny. Nie byli w stanie mu pomóc. Powiedzieli, musicie jechać do Aten. Ten przypadek jest zbyt ciężki, żeby go tu operować. Wieczorem wsiedliśmy do pociągu. Rano byliśmy w Atenach. Poszedłem do wydawnictwa Astir, dosłownie gwiazda, gdzie pracował papa Dimitriu. Wydał tyle pięknych książek. Był dla mnie jak ojciec, a ja byłem dla nich jak syn, to znaczy dla niego i jego żony Marii. Zatrzymaliśmy się w ich domu. Gdy siedzieliśmy u niego w sklepie, zadzwonił telefon. Była to pani Katigo Patera. Czy jest tu diakon, ojciec Pantelejmon? Jest tutaj, jest, odpowiedział biedny papa Dimitriu, zdradzając tym samym moją obecność. Podszedłem do telefonu. Gdzie śpisz? U pana papa Dimitriu. Dlaczego tam? Mam w domu na parterze wolny pokój gościnny. Przychodź. Jest ze mną jeszcze jeden mnich. Jeden, dwóch czy pięciu, chodźcie tu, będziecie spać. Poszliśmy i tam już zostaliśmy. W ten sposób wasz starzec Józef poznał ich rodzinę, w tym dziecko, Irenę, która była bardzo chora. Później odbyła się operacja starca. Umieścili go w klinice Świętego Krzyża. To był bardzo poważny zabieg. Miał całą spuchniętą twarz. Wypalali ją od środka. Ach, starzec Józef był w prawdziwym niebezpieczeństwie. Tydzień zajęło mu dojście do siebie. Chodził tam i z powrotem, ze szpitala do domu i z domu do szpitala. Mnich Pantelejmon, nagranie magnetofonowe 5 lutego 2016 roku. Archiwum Monasteru Watopeckiego. Operacja miała miejsce w listopadzie 1960 roku. Podczas tego strasznego zabiegu starzec doświadczył wielkich cierpień. Pamiętał tylko, że nie był pod narkozą. Dlatego też na zmianę mdlał z bólu i wracał do przytomności. Podczas operacji zdarzyło się to kilkukrotnie. Rezultat zabiegu również nie był do końca taki, jaki oczekiwano. Przez co raz na jakiś czas ból żuchwy nawracał. O niebezpiecznym stanie starca podczas operacji został duchowo poinformowany także święty Efrem z Katunaki, gdy przebywał w swojej pustelni. Współcierpiał z nim i usilnie się za niego modlił. Poprzez swoją modlitwę odczuwał, iż starzec doświadcza wielkiego bólu. Święty Efrem później sam nam to opowiedział. Mówił, że widział starca oczami duszy i cierpiał razem z nim. Po zabiegu, jak sam się nam do tego przyznał, pamięć starca bardzo osłabła. 5 grudnia 1960 roku starzec pisał: nie czuję się dobrze. Od czasu operacji mój stan poprawia się bardzo powoli. Ale mało tego. Objawiła mi się także kolejna próba, z którą dane mi się będzie zmierzyć. Czuję w klatce piersiowej w okolicach żołądka wewnętrzny ból, zwłaszcza w nocy, przez co nieraz nie byłem w stanie przeczytać godzin. Chodzi o godziny kanoniczne. Przed liturgią. Kto wie, co to będzie? Zastanawiam się, czy to coś chwilowego, czy raczej coś, co wystawi mnie na próbę za moje grzechy. Znosił ból z wielką cierpliwością. I dopiero, gdy osiągnął granicę swojej wytrzymałości,
poszedł zdiagnozować chorobę. Uczynił to za radą swoich współbraci oraz świętego Efrema z Katunaki, samemu nie śpiesząc ku szybkiemu pozbyciu się cierpienia. Był marzec 1961 roku, kiedy pisał: nie dawałem rady i z dnia na dzień mi się pogarszało, aż do momentu, gdy uporczywy, ciągły i silny ból w nerkach oraz brzuchu zmusił mnie do kapitulacji. Pomyślałem, że może być to zapalenie wyrostka. Ponieważ byłem w złym stanie i nie miałem siły nic robić, nalegano, abym ponownie udał się na zewnątrz, to znaczy poza Świętą Górę, i sprawdził, co się ze mną dzieje, aby przypadkiem sytuacja się nie pogorszyła. Prześwietlenie wykazało przewlekły i zaawansowany wrzód dwunastnicy. Nie poddałem się jednak operacji, mimo wszelkich starań pewnego pobożnego i przykładnego lekarza. Powiedziałem, że spróbuję zastosować dietę i może wyzdrowieję. Nie dali mi leków na wrzody, gdyż powiedzieli mi, że takie nie istnieją. Dali mi tylko leki przeciwbólowe, te jednak wywierały na mój organizm negatywny wpływ i dlatego z nich zrezygnowałem. Teraz leczę się poprzez ścisłą dietę i jem samą kaszę pszenną. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 3 marca 1961 roku. Rok później, w lutym 1962 roku, jego stan się pogorszył. Mimo tego chwalił Boga i pisał: chwała Tobie, Boże. Żołądek odmówił mi posłuszeństwa i nie jestem w stanie nic trawić. W ogóle nie nadaje się do postu, choć przy jedzeniu też mi się nie polepsza. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 5 lutego 1962 roku. Nie przestawał cierpieć. Chciał wykorzystać wszystkie pokłady wiary, tego samego nauczył później także i nas, z pełną świadomością wszelkich niebezpieczeństw, jakie niesie to dla chorego organizmu. Po ludzkie rozwiązania sięgał on koniec końców tylko z największą trudnością. Aby dodać sobie otuchy w duchowych zmaganiach, myślał również o ciężkim krzyżu swojego duchowego współbrata, świętego Efrema z Katunaki. Pisał: ojciec Efrem z Katunaki bardzo cierpi z powodu choroby, która poddaje go bezlitosnej próbie. Choroba ta znacznie się teraz pogorszyła. Kiedy myślę o nim i jego trudnościach, zdaję sobie sprawę, że moje problemy są niczym w porównaniu z tym, czego on doświadcza. Tym bardziej, jeśli wziąć pod uwagę, że równocześnie zajmuje się on 3 starszymi mnichami. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 10 listopada 1962 roku. O swego duchowego brata i spowiednika, świętego Efrema z Katunaki, troszczył się on zawsze ze szczególnym oddaniem. Z pokorą i miłością pisał o tym następująco: nie zapominaj, mój bracie, o maści dla naszego brata Efrema, bo to on będzie nas odtykał, gdy zawładną nami nasze nieprawości i nie będziemy w stanie się od nich uwolnić. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 4 października 1960 roku. W innym miejscu pisał: pytasz mnie o ojca Efrema i jego egzemę. Jest lepiej, gdyż jeszcze zanim przynieśliśmy mu tę maść, dali mu inną z zewnątrz i poczuł dużą ulgę. Teraz jest zima i nie widuję go zbyt często. Cieszę się jednak, że go poznałeś i w ten sposób będzie się za ciebie wstawiał. Bardzo potrzebujemy jego modlitw. Sam doświadczyłem wielkiej pomocy, którą z sobą niosą. Jak często, kiedy śpię, on za mnie płacze. Jego duszyczka przepełniona jest duchową miłością. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Pantelejmona, Nowy Skit, 15 grudnia 1960 roku.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Za nami fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. A już za kilka minut na naszej antenie stały element piątkowych audycji, czyli powtórka środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. A o czym będzie dzisiejszy program? Na podlaskie drogi wraca turystyczna ósemka. W drugim sezonie funkcjonowania projekt został znacząco rozbudowany. Oprócz dobrze znanej trasy Białystok i okolice, uruchomione zostaną także nowe pętle, północna i południowa. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawy Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Wakacje rozpoczęły się już oficjalnie, a my w Ciekawym Podlasiu pozostajemy nadal w tematyce turystycznej. Dziś na tapet turystyczna ósemka, czyli Podlaskie na wyciągnięcie ręki. Podlaskie to region, w którym możemy się pochwalić tym, że czas płynie wolniej, a my żyjemy w symbiozie z naturą, bo to ona wciąż gra pierwsze skrzypce. To u nas spotykają się kultury, religie i tradycje, tworząc niepowtarzalny klimat wschodnich krańców Polski. Rozległe puszcze, dzikie rzeki, urokliwe miasteczka – wszystko to sprawia, że coraz więcej turystów wybiera właśnie nasz spokojny, naturalny kierunek. A teraz odkrywanie Podlaskiego staje się jeszcze prostsze. Na trasy wraca turystyczna ósemka – wyjątkowa inicjatywa, która łączy wygodę podróżowania z gotowym pomysłem na zwiedzanie. To specjalne linie autobusowe, dzięki którym bez samochodu można dotrzeć do najciekawszych zakątków regionu. Trzy trasy, trzy różne opowieści o Podlaskim. Pierwsza prowadzi przez okolice Białegostoku do Tykocina, Supraśla czy Kruszynian, miejsc pełnych historii i wielokulturowego dziedzictwa. Druga zabiera nas na północ, w stronę Suwalszczyzny, gdzie czekają jeziora, Wigierski Park Narodowy i malownicze krajobrazy. Trzecia zaś kieruje się na południe, do Hajnówki i Białowieży, gdzie króluje natura i duch Puszczy Białowieskiej. To jednak nie tylko transport, to gotowy plan podróży. Wsiadasz, wysiadasz, zwiedzasz, dokładnie tak jak chcesz, a później powtarzasz to ponownie. Wsiadasz, wysiadasz, zwiedzasz, tak zwany system hop-on, hop-off. A teraz najważniejszych, szczegółowych informacji dowiemy się od władz województwa z konferencji prasowej, która już teraz na naszej antenie.
3: Dzień dobry, witamy się z Państwem sprzed dziedzińca Pałacu Branickich, bo tu nieopodal będzie przystanek tegorocznej edycji turystycznej ósemki 2026. O tym za chwilę partnerzy tego projektu, a najpierw o zabranie głosu poproszę marszałka województwa podlaskiego Łukasza Prokoryma, członka zarządu Bogdana Dyjuka. Zapraszam panowie.
4: Dzień dobry Państwu. Też jest z nami wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Nazarek, który jest pomysłodawcą turystycznej ósemki. Jest to drugi sezon tego projektu. Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany, jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szelment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchły. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop-on, hop-off po trzy kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa. Przypominam Państwu, że też będzie w lipcu i sierpniu bilet turystyczny, bilet, który będzie pozwalał jeździć i PKS-ami przez tydzień, ale także tutaj dzięki dobrej współpracy z panem prezydentem Rafałem Rudnickim, komunikacją miejską, aby te wszystkie najważniejsze punkty w naszym województwie i w jego stolicy, ale też w całym regionie móc pokazać naszym turystom, ale też zachęcamy naszych mieszkańców. Jest to świetny sposób, abyśmy jako mieszkańcy województwa mogli poznawać atrakcje naszego pięknego regionu w innych częściach niż te, w których mieszkamy.
5: Szanowni Państwo, dojeżdża kolejny autobus z kolejnej pętli na nasze dzisiejsze spotkanie. To jest także taki wymierny rezultat rozwoju tych działań promocyjnych, które prowadzimy jako samorząd województwa podlaskiego we współpracy z Podlasko Regionalną Organizacją Turystyczną. Chcemy zapewnić wszystkim przyjezdnym, ale także mieszkańcom naszego województwa możliwość za niewielkie pieniądze poznania najbardziej interesujących miejsc i pod względem turystycznym, i pod względem naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Działamy promocyjnie na wielu rynkach krajowych i zagranicznych. Przypomnę, że jutro promujemy województwo podlaskie w Pradze podczas przedsięwzięcia organizowanego przez Ambasadę Polski, Instytut Polski w Pradze. A tutaj chcemy gościom, którzy skorzystają z tej naszej oferty, aby mogli dzięki tej dobrej współpracy i naszej spółce PKS Nowa poznać te miejsca, które są warte odwiedzin i być może dzięki tej krótkiej wizycie powtórzą przyjazd już na znacznie dłuższy czas.
3: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łukasz Nazarko, bardzo proszę.
6: Szanowni Państwo, turystyczna ósemka była pierwszym, tak namacalnym dowodem mojej pracy jako radnego sejmiku województwa. Dziękuję bardzo zarządowi, panu marszałkowi oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za to, że ten mój pomysł tak kreatywnie rozwinęła, że pojawiają się kolejne trasy. Złośliwi mogą powiedzieć, że to jest jedyny efekt pracy radnego Nazarko. Ja chcąc oddać się kolejnym pracom koncepcyjnym, dzisiaj przyniosłem ze sobą nagrodę, którą ta linia uzyskała w konkursie na najlepszy produkt turystyczny i chciałbym symbolicznie przekazać pełne władztwo nad tym pomysłem pani prezes PROT-u, która z całym zespołem tak pięknie ten cały projekt rozwinęła, a ja oddam się kolejnym pomysłom na wzmocnienie zarówno turystyki, dostępności i komunikacji. Także pani prezes, dziękuję bardzo, polecam się do pracy. Szanowni Państwo, zachęcam do skorzystania z tej linii. Mam nadzieję, że nie tylko w tym sezonie, a również w przyszłych. Mam nadzieję, że produkt stanie się stałym elementem wspierania zarówno turystyki, jak i promocji województwa. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. O zabranie głosu poproszę Rafała Rudnickiego, zastępcy prezydenta miasta Białegostoku.
7: Szanowni Państwo, chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować władzom województwa podlaskiego na czele z panem marszałkiem Łukaszem Prokorymem, władzom spółki PKS Nowa oraz przedstawicielom Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za to, że tak naprawdę od jakiegoś czasu wspólnie promujemy województwo podlaskie i miasto Białystok, że te działania, które są podejmowane, są we współpracy z miastem. Tym bardziej, że jak wynika chociażby z danych Polskiej Organizacji Turystycznej, prawie 80% turystów przyjeżdżających do województwa podlaskiego zawsze odwiedza miasto Białystok, więc to chyba normalne, że ten pierwszy punkt, jakim jest Białystok, jest niezwykle istotne, żeby i władze województwa, i władze kierownictwo spółki PKS Nowa oraz przedstawiciele Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej współpracowali z nami, a nawacalnymi dowodami na tą współpracę jest chociażby, mieliśmy kilka dni temu okazję o tym rozmawiać, bilet wakacyjny wspólny komunikacji miejskiej i spółki PKS Nowa. Jakiś czas temu, a konkretnie w maju, radni Rady Miasta zgodzili się na to, żeby turystyczna ósemka mogła się zatrzymywać tutaj na przystanku nieopodal Pałacu Branickich, co też myślę, że jest dobrym posunięciem i dobrym rozwiązaniem. No i staramy się też promować w ramach swoich możliwości ósemkę, turystyczną ósemkę. Przybij ósemkę w Białymstoku to taka akcja, którą prowadzimy we współpracy z, jako miasto Białystok, z PTTK oraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wszyscy ci, którzy nabędą bilet na turystyczną ósemkę, będą mogli otrzymać taką specjalną kartę tutaj w biurze PTTK przy katedrze, po to, by zbierać na niej pieczątki, 8 pieczątek z różnych miejsc miasta. I każdy, kto te punkty zbierze, pieczątki, będzie mógł potem się zgłosić po nagrodę. To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną ósemką, czyli inicjatywą władz województwa podlaskiego. Dziękuję bardzo.
3: I prezesowi PKS-u za chwilę oddam głos, ale tutaj muszę pilnować. To byli panowie, zapraszam pani, Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
8: Witam państwa serdecznie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję panu wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa za przekazanie tej nagrody, ale ta nagroda też jest dowodem na to, że wspólnie stworzyliśmy nowy produkt turystyczny. Produkt turystyczny, który jest linią wakacyjną, autobusową, która tak naprawdę też jest szlakiem turystycznym po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego. Jest to też dowód na świetną współpracę wielu partnerów, wielu jednostek. Na początku założeniem turystycznej ósemki było wsparcie przede wszystkim instytucji kultury z województwa podlaskiego, ale ta inicjatywa się rozwinęła. Oprócz instytucji kultury, oprócz właśnie wszystkich instytucji należących do Muzeum Podlaskiego, współpracujemy również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, leśnictwami, współpracujemy z parkami narodowymi oraz atrakcjami turystycznymi, które właśnie przyciągają największe rzesze turystów. Zależy przede wszystkim nam na tym, aby udostępnić mniej dostępne miejsca turystom, gdzie nie zawsze można dojechać komunikacją publiczną, dlatego stworzyliśmy turystyczną ósemkę. Rozwinęliśmy ją w tym roku o dwie dodatkowe pętlę, o pętlę północną, która będzie przepięknie prezentowała teren Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej. Objedziemy wszystkie najciekawsze miejsca Wigierskiego Parku Narodowego, objedziemy Augustów, ale również inne zakątki, żeby poczuć klimat tej magicznej Suwalszczyzny, krainy jak baśń, ale również jest dodatkowa pętla w regionie Puszczy Białowieskiej, która zaczyna się w Bielsku Podlaskim, biegnie przez Krainę Otwartych Okiennic. Tam w Trześciance i Puchłach, w cerkwiach przepięknych będą czekali baciuszkowie, którzy otworzą, opowiedzą, pokażą to miejsca. W miejscowości Narew również jest zaplanowana dodatkowa oferta oprowadzania turystów z przewodnikiem. Na przykład w Białowieskim Parku Narodowym będzie można rano karmić zwierzęta w rezerwacie pokazowym żubrów, czy też w preferencyjnych cenach zwiedzać właśnie muzea, instytucje kultury. Partnerzy przygotowali naprawdę bardzo bogatą ofertę każdej pętli, a największa pętla to jest pętla białostocka, ale ona również obejmuje teren Narwieńskiego Parku Narodowego, ponieważ biegnie przez Tykocin, Kurowo, Waniewo do Turośni Kościelnej, gdzie jest przepiękne muzeum Wiktora Wołkowa, ale również część wschodnia, która biegnie przez Puszczę Augustowską, Supraś, aż po Kruszyniany. Dodaliśmy dodatkowe miejsca. Myślę, że te trasy są tak atrakcyjne i dzięki właśnie połączeniu współpracy z naszymi partnerami, uzupełnieniu tego o takie preferencyjne jakby ceny i warunki właśnie tych atrakcji, ta pętla będzie ta turystyczna tegoroczna ósemka będzie niezwykle wartościowa. Także bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie na turystyczną ósemkę od 1 lipca.
3: Dziękuję. Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. To od kiedy, jak prosimy o garść informacji?
9: Dzień dobry, szanowni państwo. Z wielką satysfakcją prezentujemy tegoroczną edycję przedsięwzięcia Turystyczna Ósemka, która już w tamtym roku pokazała, jak skutecznie można łączyć transport publiczny z prezentacją, z promocją turystyki naszego regionu. Od 2 lipca rusza całe przedsięwzięcie i kursowanie rusza od 2 lipca aż do 30 sierpnia. W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop on, hop off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi, umożliwi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Ta linia będzie kursowała 3 razy dziennie. Na każdej linii przejazdy będą odbywały się właśnie 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał podróżować z rowerem, wówczas cena wynosi 25 zł. Do tych cen oczywiście będą obowiązywały ceny ulgi ustawowe. I chciałabym tutaj dodać, że już niebawem ruszy nasza strona internetowa, na której znajdą się wszystkie najważniejsze informacje. Turystyczna ósemka.podlaskie.travel. Informacje na temat rozkładów jazdy, miejsc przystanków, listy partnerów, a także dedykowane oferty dla pasażerów, którzy będą podróżowali właśnie z tą trasą turystycznej ósemki, będą posiadali bilety. A więc w ten sposób chcemy Państwa zaprosić do odkrywania uroków naszego pięknego województwa. No i serdecznie zapraszam do korzystania z turystycznej ósemki. Dziękuję bardzo.
3: Partnerzy są z nami, wokół których miejsc będzie przejeżdżała turystyczna ósemka. Bogusława Szczerbińska, zastępca dyrektora Muzeum Podlaskiego. Bardzo proszę o kilka zdań.
10: Przede wszystkim bardzo dziękuję władzom województwa podlaskiego, jak i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jak też i innym partnerom tego przedsięwzięcia za podjęcie w ogóle trudu, jakichkolwiek działań, które będą wspierały instytucje kultury. Na trasach ósemki będą instytucje, które wchodzą w skład, czy obiekty, które wchodzą w skład Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Na jednej trasie będzie już wspomniane dzisiaj Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej. Będzie też Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, jak również obiekt nasz w Tykocinie, czyli Wielka Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie. Na drugiej trasie będzie z kolei Muzeum Ikon w Supraślu. Tutaj też na pewno jest to zachęta do tego, żeby te instytucje odwiedzić, to jest jedna rzecz. Wsparcie instytucji kultury, druga rzecz, ale też myślę, że też wsparcie portfeli turystów, dlatego że wstępy do Muzeum Podlaskiego będą jako bilety ulgowe, a więc też można skorzystać z oferty tańszych biletów, jak i z tego, że można dotrzeć do tych miejsc bez problemu w ciągu dnia, zrobić sobie atrakcyjną, ciekawą wycieczkę i na pewno na długo pozostanie w pamięci. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję również. Jarosław Borejszo, zastępca dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego, który także jest na naszej trasie tegorocznej.
11: Dzień dobry Państwu. Wigierski Park Narodowy znajduje się na północnej trasie pętli, która będzie prowadziła przez teren Suwalszczyzny. Bardzo cieszymy się z tej inicjatywy, bo doceniamy taki ogromny walor integrujący. Po pierwsze, łączący ciekawe miejsca, a po drugie integrujący też podmioty, które turyści będą mogli odwiedzić. Natomiast też muszę zwrócić uwagę na taki aspekt środowiskowy, ponieważ im więcej osób pojedzie autobusem, a im mniej indywidualnie samochodem, tym lepiej dla środowiska. Także bardzo dziękuję za tę inicjatywę.
3: Dziękujemy również. Prezes PKS, dyrektor operacyjny Adam Byglewski, zapraszam. I takie pytanie, panie prezesie, zważywszy na dzisiejszą pogodę, jak nie w tym roku, to w następnym, też tutaj uśmiecham się do pana wiceprzewodniczącego, pana prezydenta, może jakiś autobus taki bez dachu jeden?
12: Szanowni państwo, turystyczna ósemka to jest wspaniały projekt, projekt, do którego namawiam, zachęcam naszych gości i mieszkańców województwa. Chcę powiedzieć, że bilety będą do kupienia u naszych kierowców, bilety są do kupienia w naszych kasach, bilety są też w przedsprzedaży internetowej. Jeżeli chodzi o pytanie, czy załatwimy jakiś samochód bez dachu, to bez wątpienia jest to możliwe. Nasi kierowcy są zdolni i takie rzeczy też potrafią zrobić. No chociażby przez niższy wiadukt. Tak trochę żartem, proszę państwa. Współpraca, jeszcze raz współpraca, komunikowanie się nasze, tak jak tu jesteśmy, z zarządem województwa, z zarządem miasta, z samorządowcami, ta współpraca wpływa na to, że możemy dzisiaj ogłosić państwu rozbudowę naszej turystycznej ósemki, ale przy okazji możemy też powiedzieć, że sieć naszych połączeń będzie lepsza, będziemy docierać w miejsca, do których nie docieraliśmy. Jestem przekonany, że pod koniec tego roku już państwo, a właściwie od września, będziecie to namacalnie mogli zauważyć. Jeszcze raz wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że ruszamy z naszą ósemką i doprowadzili do tego naszym współpracownikom, szczególnie doprowadzili do tego, że to my będziemy mogli obsługiwać ósemkę bardzo ładnymi autobusami. Będą to piękne, nowoczesne Scanie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do podróżowania autobusami PKS Nova.
2: Turystyczna ósemka to coś więcej niż wakacyjna atrakcja. To zaproszenie do odkrywania regionu w sposób spokojny, świadomy i bliski naturze. Bez pośpiechu, bez tłumów, za to z prawdziwym doświadczeniem miejsca. Jeśli więc, drodzy Państwo, szukacie nadal pomysłu na letnią podróż, czekamy. Eksplorujmy to, co nasze. Zwiedzajmy to, co nasze i chwalmy się tym. Wsiądźcie do turystycznej ósemki i pozwólcie się poprowadzić przez jeden z najbardziej niezwykłych regionów Polski. Bo czasem najpiękniejsze miejsca są bliżej, niż myślimy. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo o turystycznej ósemce. Audycję przygotowała Gabriela Nowaszewska. Realizacje programu z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A za kilka minut na naszej antenie wspólna modlitwa podczas akafistu Chwała Bogu za wszystko.

0: W życiu każdego z nas są chwile radości i powodzenia, ale także trudności, niepewność i cierpienie. Niezależnie od tego, co przynosi każdy dzień, warto pamiętać o wdzięczności wobec Boga, który nieustannie jest obecny w naszym życiu i prowadzi nas swoją miłością. Już teraz na falach Radia Ortodoksja wspólna modlitwa słowami akafistu Chwała Bogu za wszystko.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist. Chwała Bogu za wszystko. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. Już teraz na naszej antenie wysłuchajmy pieśni Sława Bogu za wsio w wykonaniu sióstr z Turkowickiego Monasteru. A zaraz potem kolejny punkt dzisiejszej ramówki. Na temat akcji neounijnej na terenach południowego Podlasia opowie ojciec dr Korneliusz Wilkiel.

0: Historia naszej cerkwi to nie tylko dzieje świątyń i duchowieństwa, ale także losy ludzi, którzy w różnych okresach musieli mierzyć się z trudnymi wyzwaniami i podejmować ważne decyzje dotyczące swojej wiary i tożsamości. Poznawanie tych wydarzeń pomaga lepiej zrozumieć przeszłość, a także ich wpływ na kolejne pokolenia. Zapraszamy do wysłuchania materiału poświęconego akcji neunijnej na terenach południowego Podlasia w latach 1918-1939. Temat ten przybliży ojciec dr Korneliusz Wilkiel, proboszcz parafii prawosławnej wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Drodzy ojcowie, bracia i siostry, tak jak ojciec Andrzej przedstawił mnie, pochodzę z Białegostoku i dziękuję bardzo za zaproszenie, że mogę w moim rodzinnym Białymstoku podzielić się tym, nad czym spędziłem kilka lat moich zainteresowań, badań, pracy. I chciałem się na początku, gwoli wstępu do tematu, powiedzieć o tym, że dlaczego akurat ten temat doktoratu i to jeszcze na katolickim uniwersytecie. Niektórzy zadawali mi zawsze takie pytania, jak to było możliwe, że można było taki temat obronić na katolickim uniwersytecie lubelskim. Otóż ja odpowiadałem tak, co kiedyś też usłyszałem i mi się to spodobało, że właśnie uniwersytety stworzono po to, żeby rozmawiać na trudne tematy. I kiedy przedstawiłem ten temat jako jeszcze propozycję dla Rady Wydziału, z tego co wiem, nie było żadnych negatywnych głosów. Temat ten został zaakceptowany i tak też doszło do obrony. Podczas obrony również w komisji zasiadali tylko księża rzymskokatoliccy, więc też o tyle była ta obrona właśnie konstruktywna. Mówiąc o neo-unii, musimy chwilę sięgnąć do genezy, ponieważ neo-unia była kontynuacją tych wszystkich dążeń unijnych, które były obecne właśnie od XI wieku, czyli od podziału właśnie Kościoła. A po podziale Kościoła w 1054 roku Kościół rzymski prowadził działania misyjne wśród wiernych prawosławnych, których to działań celem miało być oczywiście włączenie ich w struktury eklezjalne Kościoła rzymskokatolickiego. I pomocną w tych dążeniach była działalność niektórych zakonów i kolegiów wschodnich zakładanych na kanonicznych terenach prawosławnych. Ale też rozpoczynając ten temat, trzeba wyjaśnić sobie dwa pojęcia. Czym jest w ogóle uniatyzm i czym jest prozelityzm? W Encyklopedii Katolickiej pojęcie uniatyzm zdefiniowane jest jako model i metoda dążenia i urzeczywistnienia jedności Kościoła przez połączenie kościołów wschodnich, czyli domyśle prawosławnego lub przedchalcedońskich, z kościołem rzymskokatolickim i utworzenie kościoła unickiego. Te właśnie próby przywrócenia jedności przez Unię okazywały się częściowe i prowadziły bardziej do rozłamów w Kościele niż do zjednoczenia. No i tu oczywiście te największe unie, Unia Brzeska, która najbardziej dotknęła tutaj nasze tereny, Unia Florencka, Unia Liońska. Uniatyzm bazował na koncepcji głoszącej obowiązek nawrócenia braci odłączonych w celu zapewnienia im zbawienia. Według ojca Wosława Hryniewicza u podstaw uniatyzmu legło przekonanie o wyłączności zbawienia w Kościele rzymskokatolickim. A oficjalna doktryna Kościoła rzymskiego głosiła, iż jest on jedynym prawdziwym Kościołem Chrystusa w świecie, poza którym nie ma zbawienia. I w kręgach łacińskich aż do II Soboru Watykańskiego prawosławni postrzegani byli właśnie jako zbłąkane owce, które należy z powrotem, jakbyśmy to mogli kolokwialnie powiedzieć, zagonić siłą do jedynej prawdziwej owczarni Chrystusa, czyli jedności ze stolicą apostolską, czyli poddanie się prymatu papieża. Zdaniem innego jeszcze teologa katolickiego związanym z ekumenizmem, ojca Leonarda Górki, prozelityzm to pozyskiwanie i werbowanie dla własnej wspólnoty eklezjalnej członków innej wspólnoty chrześcijańskiej środkami i metodami sprzecznymi z godnością człowieka, czyli wolność religijna i duchem Ewangelii. Uniatyzm to metoda apostolatu misyjnego, która rozumiana jest jako usiłowanie nawracania chrześcijan innych wyznań indywidualnie lub grupowo, aby przeciągnąć ich do własnego kościoła. I trzeba powiedzieć wyraźnie, że historia Kościoła pokazuje nam, że zarówno uniatyzm, jak i prozelityzm przyczyniały się do powstania niekończących się sporów czy schizm i były źródłem wielu nieszczęść w Kościele. I tutaj trzeba powiedzieć również, że od ponad 1000 lat prawosławie obecne jest również na terenach Polski. Nadzieje Kościoła prawosławnego w naszym kraju miały wpływ właśnie różnego rodzaju uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe. I zawarcie Unii Brzeskiej w 1596 roku zapoczątkowało trudny okres zmagań o zachowanie tożsamości prawosławnej. Wierni prawosławni skłaniani byli przez kilka wieków do przechodzenia do kościoła grekokatolickiego, a w okresie międzywojennym w XX wieku właśnie na neounię, która jest tematem dzisiejszego naszego spotkania. Od XI wieku Kościół rzymskokatolicki podejmował próby przyłączenia kościołów wschodnich. Zainteresowanie Watykanu kościołem prawosławnym w Europie Środkowo-Wschodniej szczególnie się ożywiło pod koniec I wojny światowej, w wyniku której oczywiście zmieniły się granice Europy. Dawne wielkie mocarstwa utraciły wiele ze swych ziem, a młode, niewielkie kraje uzyskały niepodległość. Watykan skoncentrował się na działaniach unijnych, co w dużym stopniu spowodowane było osłabieniem Kościoła prawosławnego po upadku Imperium Rosyjskiego. Przewrót na przełomie października i listopada 1917 roku, podczas którego do władzy doszli bolszewicy, zapoczątkował okres walki z chrześcijaństwem i ateistycznego ustroju rządzenia państwem przez komunistów w Związku Radzieckim. Jednym z głównych celów władz sowieckich była walka ze wszystkimi religiami, a w szczególności z chrześcijaństwem. Zaczął się okres prześladowań wiernych prawosławnych na całym terenie Związku Radzieckiego. Wierni prawosławni, którzy znaleźli się po zmianie granic na terenie Rzeczpospolitej, byli w nieco lepszej sytuacji, ale ich udziałem również była marginalizacja społeczna. Zostało to wykorzystane przez Kościół rzymskokatolicki, który przy pomocy władz polskich chciał włączyć w struktury kanoniczne wiernych prawosławnych oraz przejąć majątek cerkiewny. Zaistnienie właśnie tej nowej sytuacji geopolitycznej, o której powiedziałem, sprawiło, że Watykan musiał dostosować swe plany i działania do tej nowej sytuacji. W nowo powstałych niepodległych państwach papież starał się zabezpieczyć interesy Kościoła rzymskokatolickiego poprzez podpisywanie konkordatów i nawiązywanie stosunków dyplomatycznych. Szczególne zainteresowanie Watykanu kresami wschodnimi II Rzeczypospolitej często komentowane było przez przeciwników akcji unijnej i neounijnej. I tak na przykład wojewoda lubelski był zdania, że Watykan obrał sobie Polskę na pole eksperymentów unijnych. Na wyznaniowej mapie Polski międzywojennej prawosławie odgrywało obok katolicyzmu bardzo ważną rolę i w latach 1917-1939 czyniono starania do prowadzenia do symbiozy dwóch chrześcijańskich światów, wschodu i zachodu. Polska leżała na granicy oczywiście tych światów, z tego też względu miała wielkie znaczenie w długofalowych planach misyjnych Watykanu. Stolica Apostolska też obawiała się, że ruch komunistyczny rozszerzy się na Europę Zachodnią. Próbowano w zalążku zlikwidować ruch ateistyczny, który promowany był w ówczesnej Rosji. Watykan pragnął również podporządkowania sobie Kościoła prawosławnego. Urzędnicy kurii rzymskiej mieli świadomość tego, że w wyniku rewolucji w Rosji sytuacja cerkwi prawosławnej uległa znacznemu osłabieniu. i dzięki temu skuteczna będzie ta akcja prozelityczna ukierunkowana na włączenie wiernych prawosławnych w struktury kanoniczne Kościoła rzymskokatolickiego. W literaturze też spotyka się takie pojęcie, że właśnie południowe Podlasie stanowiło swego rodzaju przedmurze do Związku Radzieckiego. Jeżeli udałoby się tą akcję przeprowadzić tutaj na południowym Podlasiu, to byłby to przyczynek ku temu, ażeby iść dalej przez granicę właśnie do Związku Radzieckiego. Terminy, którymi określano nowy katolicki obrządek wschodni, były różne. Zastanawiającym jest fakt, dlaczego istniały różnice zarówno w poszczególnych rodzajach dokumentów w zależności od ich autorstwa, papieży, biskupów rzymskokatolickich, władz państwowych, jak również i w mowie potocznej. W dokumentach papieskich posługiwano się terminem Byzantikoslavikus, czyli bizantyjsko-słowiański, albo Grekoslavikus, czyli grecko-słowiański. Oficjalna nazwa tego obrządku, czyli Kościół Katolicki Obrządku Wschodniosłowiańskiego, ustalono na Zjeździe Biskupów Łacińskich byłego zaboru rosyjskiego dnia 9 listopada 1926 roku. Na przełomie XIX i XX wieku obrządek neounicki wroski był nazywany Katolicka Cerkiew Obrządku Wschodniego, zaś w Polsce Katolicka Cerkiew Prawosławna. Nazywanie jednak tego obrządku wschodniosłowiańskiego kościołem lub cerkwią nie było poprawne. Dlaczego? Dlatego, że wierni przynależący do tego obrządku nie mieli własnej hierarchii. Nie mieli oczywiście odrębnej organizacji diecezjalnej. Podlegali ordynariuszowi obrządku łacińskiego. Najczęściej stosowaną nazwą katolickiego obrządku wschodniosłowiańskiego w literaturze, w mowie potocznej, w dokumentach jest właśnie neo-unia. Jako nowa unia, próba stworzenia czegoś nowego na podstawie tego, co było już wcześniej. Głównie chodzi właśnie o Unię Brzeską. Rzymskokatolicka strategia eklezjalna polegała na przekonywaniu wiernych prawosławnych, że po przejściu na neounię zachowają oni wszystko tak jak było. I obrządek, i język, i całą tradycję. Jedna będzie tylko zmiana, że podczas liturgii wspominane będzie imię papieża i katolickiego biskupa diecezjalnego. Co oczywiście później, o czym jeszcze dzisiaj też powiem, okazało się niemożliwe w realizacji. Za początek akcji neounijnej historycy podają przedstawienie przez biskupa Henryka Przezdzieckiego, który był propagatorem tej unii, jesienią 1923 roku planów utworzenia nowej unii albo jego decyzję z przełomu lat 1923-24 lub też w innych źródłach powstanie pierwszej parafii neounickiej w Chorzu. Dekretem z 21 stycznia 1924 roku papież Pius XI udzielił pełnomocnictwa biskupowi Henrykowi Przezdzieckiemu do zakładania parafii obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na terenie diecezji podlaskiej. Też należy wspomnieć o tym, że papież Pius XI był pierwszym nuncjuszem apostolskim w Polsce po odbudowaniu właśnie tej nuncjatury, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, więc bardzo dobrze znał on realia tych terenów i wiedział, jak rozłożone jest, podzielone jest właściwie społeczeństwo tutaj na terenach niepodległej Polski. Więc o tyle dla biskupa Przezdzieckiego było łatwiej wytłumaczyć potrzebę wprowadzania nowej unii dla papieża, bo po prostu on był z tym tematem zaznajomiony. Realizacja tego pełnomocnictwa miała się opierać na zaleceniach papieża wydanych w instrukcji z 1923 roku. Biskup Henryk Przezdziecki poszukiwał pomocników w agitowaniu prawosławnych do Unii. Będąc w Rzymie, przeprowadził rozmowy z generałem Towarzystwa Jezusowego, księdzem Włodzimierzem Leduchowskim. Owocem tych rozmów było powstanie wschodniej gałęzi zakonu jezuitów. A jak wiemy, zakon jezuitów, ich cel właśnie był taki. Pierwsi misjonarze, którzy przybyli do Polski, zamieszkali nieopodal Włodawy, i w maju 1924 roku biskup Henryk Przyździecki otrzymał od grekokatolickiego biskupa stanisławowskiego Grzegorza Homyszyna 3 antymisy, które były niezbędne do sprawowania liturgii. Kolejny temat, nad którym chciałem się dzisiaj pochylić, jest to, jaka była metoda, jaka była metodologia tych działań właśnie unijnych w tym czasie. Dla misjonarzy, którzy prowadzili już misję wśród prawosławnych, biskup Przyździecki wydał specjalną instrukcję. W tym dokumencie znalazł się zapis, że zabronione jest uprawianie przez duchownych polityki i wchodzenie w sprawy narodowościowe. Mieli oni zająć się przede wszystkim katechizacją dzieci oraz niczego nie zmieniać w treściach liturgicznych, które przyjęte zostały z prawosławia. I jest tu zaznaczone już w tej instrukcji, że poza modlitwą za papieża oraz dodanie do symbolu wiary filiokwę. Więc już widzimy, że nie dało się wszystkiego przejąć, ponieważ nie zgadzało się to z dogmatyką Kościoła katolickiego, a dalej pojawiały się jeszcze kolejne zmiany, które były nieuniknione. Co na przykład do przyjmowania księży do Neounii, instrukcja podaje następujące wskazówki. Księża prawosławni zostali zobowiązani do składania wyznania wiary według formuły zatwierdzonej przez papieża i do podpisania odpowiedniego protokołu. Inteligencja spośród świeckich musiała wysłuchać wyznania wiary i była wpisywana do tzw. księgi konwersji, co pozwoliło uniknąć konieczności podpisywania przez nich wyznania wiary, z czym nie wszyscy się zgadzali. Ludzie prości i podejrzliwi mieli otrzymywać rozgrzeszenie podczas spowiedzi i to wystarczyło, aby wpisać ich właśnie do tej księgi konwersji, a warunkiem było wcześniejsze upewnienie się, że nie będą korzystać z sakramentów od duchownych prawosławnych. W parafiach oraz kiedy zbierały się większe grupy, tylko odczytywano wyznanie wiary podczas specjalnego nabożeństwa. Jeżeli chodzi o duchownych, to ci duchowni, którzy przeszli z prawosławia do obrządku neounickiego, najczęściej byli ludźmi o niepełnych ambicjach eklezjalnych oraz poszukujący sposobów na dostatnie życie. Najczęstszym powodem do konwersji były również ich jakieś konflikty z hierarchią prawosławną. Konwersja dawała im możliwość ucieczki od odpowiedzialności za popełnione czyny i jako przykłady takich konwersji można podać dwóch kapłanów, księdza Filipa Morozowa oraz księdza Piotra Tabińskiego. Ci obydwaj kapłani zwolnieni zostali z zajmowanych stanowisk rektorów seminariów duchownych, pierwszy Wileńskiego, zaś drugi Krzemienieckiego. Tak jak już wcześniej wspomniałem, pierwsza parafia obrządku wschodniosłowiańskiego erygowana została w Holi. Tam dzisiaj w tej miejscowości jest cerkiew prawosławna, nawet odbywa się tam co roku, taki już wpisał się na tym pojezierzu włodawskim w program uroczystości, w Dniu Pamięci Świętego Antoniego, jarmark choleński. Przyjeżdża tam bardzo dużo osób i rozpoczyna się ten jarmark właśnie od liturgii w cerkwi w Holi. Było to związane z oficjalnym mianowaniem na to stanowisko do tej placówki duszpasterskiej księdza Mikołaja Hałasa, który porzucił prawosławie na rzecz Neounii. Już kilka miesięcy wcześniej misję w Holi i w okolicach prowadzili wspomniani wcześniej przeze mnie misjonarze. Ze względu na słabe przygotowanie do prowadzenia misji na terenie południowego Podlasia, pierwsi dwaj zostali wydelegowani do Albertyna, to było w diecezji wileńskiej, w celu zbudowania tam ośrodka, który będzie kształcił przyszłych duchownych oraz misjonarzy unickich. W pracy misyjnej przy wprowadzaniu Neounii jezuici obrządku wschodniego zajmowali się nie tylko kształceniem misjonarzy i zakładaniem nowych placówek duszpasterskich, ale również opracowywali nowe metody działań prozelitycznych dostosowanych do mentalności wiernych prawosławnych na kresach II Rzeczpospolitej. Na różne sposoby propagowali oni Neounię wśród społeczeństwa polskiego, którego stosunek do tej akcji nie był w pełni pozytywny. Również próbowano włączyć w to inne zakony katolickie, co również nie było łatwe, ponieważ mimo wszystko nie wszyscy hierarchowie rzymskokatoliccy będący tutaj na terenie Rzeczpospolitej zgadzali się z tymi dążeniami i z tą właśnie akcją neounijną. 1925 roku Zjazd Biskupów Polski podjął temat obrządku wschodniosłowiańskiego. Powołano wówczas specjalną komisję, w skład której weszli hierarchowie najbardziej zainteresowani akcją neounijną, a mianowicie biskup miński, łódzki, lubelski i oczywiście podlaski. Dzisiaj jest to diecezja siedlecka, kiedyś ona się nazywała diecezją podlaską, oczywiście z siedzibą i centrum w Siedlcach. Na czele komisji stanął późniejszy biskup wileński, też znany na tych terenach, Romuald Jałbrzykowski. Zadaniem komisji było uzgadnianie metod pracy unijnej oraz opracowywanie wspólnej linii postępowania w kontaktach z władzami państwowymi. I w dniu 30 września 1925 roku członkowie komisji przybyli do Warszawy na naradę. Podczas spotkania, po wysłuchaniu sprawozdań z poszczególnej diecezji, wydano kolejne postanowienia, które miały właśnie wpływ na dalsze rozwijanie akcji neounijnej. I tutaj ci hierarchowie podkreślili następujące kwestie. W nauczaniu należy podkreślać różnice istniejące między Kościołem katolickim a schizmą. W odniesieniu do parafii wschodnich należy stosować określenie parafia katolicka obrządku wschodniosłowiańskiego. Nie należy mówić o Unii, lecz o jednym Kościele katolickim, w którym są rozmaite obrządki liturgiczne. Jak widzimy, nawet takie rzeczy były brane pod uwagę jak pojedyncze słowa, żeby ludzie wiedzieli, co to jest Unia. I wiadomo, że ten temat był na tych terenach już znany i był bardzo rażący, dlatego też podejmowano takie decyzje. Żaden biskup rzymskokatolicki nie może zmieniać czegokolwiek w obrządku wschodniosłowiańskim. Wśród katolików obrządku wschodniosłowiańskiego należy propagować kult Najświętszego Sakramentu. Mamy kolejną zmianę, tak? Kolejna rzecz, która jest obca dla duchowości prawosławnej i postrzegania sakramentu Eucharystii. Nie można tworzyć specjalnych dekanatów dla parafii obrządku wschodniosłowiańskiego, lecz należy włączać je do dekanatów łacińskich, aby w ten sposób zbliżyć kler obu obrządków, a wiernych skutecznie przekonać, że jest jeden Kościół. Należy zachowywać nadzwyczajną ostrożność w przyjmowaniu kleru prawosławnego do Kościoła katolickiego. Propagowanie neounii było powiązane z latynizacją obrządku wschodniosłowiańskiego poprzez właśnie to, co już wspomniałem, kultu Najświętszego Sakramentu. W Kościele prawosławnym, jak wiemy, Eucharystia jest centrum życia każdego chrześcijanina. Warto jednak podkreślić, że nie sprawuje się nabożeństw przed przechowywanymi świętymi darami, tak jak to ma miejsce w obrządku zachodnim. W prawosławnej tradycji liturgicznej nie ma nabożeństw, które byłyby podobne do rzymskokatolickich nabożeństw adoracji Najświętszego Sakramentu, czy błogosławieństw poza boską liturgią oczywiście, udzielanych z użyciem Najświętszego Sakramentu. Cząsteczki ciała i krwi Chrystusa przechowywane są tylko po to, aby udzielać im chorym, którzy nie mogą przyjść do świątyni. Kapłan udziela wiernym błogosławieństwa najświętszymi darami tylko podczas boskiej liturgii, ale nigdy poza nią. Dlatego, że w naszym pojęciu prawosławnym Eucharystia jest w swej istocie pokarmem, to też bez powiązania z spożywaniem znaczenie przemienionych elementów ulega zniekształceniu. Mówiąc o początkach akcji neounijnej, należy również wspomnieć o tym, że językiem, który używany był do jej przeprowadzenia, był oczywiście język rosyjski. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż działalność unicka prowadzona była na wschodnich rubieżach II Rzeczpospolitej, gdzie głównym językiem mówionym i pisanym był język rosyjski, oczywiście poza tym językiem, który tam gdzieś obowiązywał, w mowie potocznej codziennej. Z czasem okazało się, że istnienie konieczności prowadzenia akcji neounijnej w językach, o tym co powiedziałem, ukraińskim, białoruskim i oczywiście polskim. Konferencja biskupów wschodnich z dnia 9 września 1926 roku zobowiązała kapłanów do prowadzenia działalności misyjnej w języku wiernych, gdzie jaka była potrzeba. To samo zalecił biskup Henryk Przeździecki w tym samym roku. Podniesienie rangi tego nowego obrządku miało miejsce za sprawą mianowania dwóch pierwszych biskupów wschodniosłowiańskich. Pierwszym z nich był mianowany w 1930 roku przełożony generalny księży Marianów z pokolenia Litwin, ksiądz Piotr Buczys. Jego rezydencją pozostał Rzym. Był on wówczas jedynym biskupem obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, w związku z czym otrzymał szeroki zakres kompetencji i uprawnień nad wiernymi swojego obrządku. Miał on prawo do ingerowania w sprawy neounijne nie tylko w Polsce, a także w pozostałych krajach, w których był on organizowany. Władze polskie wyraziły sprzeciw wobec nominacji biskupa Piotra Buczysa, dlatego jego kompetencje zostały ograniczone jedynie do emigracji rosyjskiej związanej z obrządkiem wschodniosłowiańskim. Protest władz II Rzeczpospolitej wynikał z tego, z obawy przed ingerencją zewnętrzną, co mogło stanowić zagrożenie polskiej racji stanu, tak czytamy w archiwalnych dokumentach. Kwestia wyświęcenia biskupa dla obrządku wschodniosłowiańskiego w Polsce pozostawała nadal nierozwiązana. Dwukrotnie. W 1930 roku ordynariusze diecezji wschodnich II Rzeczpospolitej zwracali się do Rzymu z prośbą o wyświęcenie biskupa dla tego obrządku, który byłby równocześnie delegatem Stolicy Apostolskiej w celu koordynowania tej działalności unijnej na wschodnich kresach Polski. Papież pozytywnie odpowiedział na ich prośbę i znowu w 1931 roku mianował księdza Mikołaja Czarneckiego biskupem tytularnym Lebedo, powierzył mu również funkcję wizytatora dla obrządku wschodniego na ziemiach polskich. Nominat był redemptorystą z pochodzenia Ukraińcem. Posługiwał wcześniej w diecezji stanisławowskiej kościoła grekokatolickiego. Wybór ten również nie był dobrze odebrany przez władze państwowe oraz część biskupów rzymskokatolickich, gdyż istniało niebezpieczeństwo kolejne, że ruch neounijny pod jego kierownictwem może dostać się pod wpływ nacjonalistów ukraińskich związanych z kościołem grekokatolickim. I znowu kolejna próba powołania biskupa się nie udała. Kolejna rzecz, o której trzeba powiedzieć, mówiąc o tym obrządku wschodniosłowiańskim o neounii, to to, że konkordat ze Stolicą Apostolską przewidywał funkcjonowanie w Polsce tylko trzech obrządków katolickich, a mianowicie łacińskiego, greckiego i ormiańskiego. Obrządek bizantyjsko-słowiański, czy jakby jego nie nazywać, nie był więc brany pod uwagę. Instrukcja Stolicy Apostolskiej z dnia 20 sierpnia 1929, adresowana do biskupów ordynariuszy diecezji wileńskiej, lubelskiej, łódzkiej, pińskiej i siedleckiej, podlaskiej, uznawała neounię za odrębny obrządek. Na skutek negatywnej pozycji władz polskich Watykan uznał, że nowa akcja unijna jest sprawą wewnętrzną Kościoła i nie ma nic wspólnego z porozumieniami z rządem. Sprawy jurysdykcyjno-administracyjne nowego obrządku były scedowane na wikariuszy generalnych do spraw obrządku wschodniego. Poza tym w kuriach decyzjalnych utworzono specjalne referaty, które odpowiedzialne były za sprawy unijne. Kolejna instrukcja już z 1937 roku Stolicy Apostolskiej potwierdzała obowiązujące zasady organizacyjne. I ta instrukcja wyraźnie, krytycznie odniosła się do kapłanów, którzy byli przeciwni akcji neounijnej. I kolejna kwestia, na którą również chciałem się dzisiaj pochylić, są to sposoby, w jakie propagowana była neounia. Oceniając skutki pracy nad obrządkiem bizantyjsko-słowiańskim, należy stwierdzić, że nie były one zadowalające. Liczba wiernych była o wiele, wiele mniejsza niż oczekiwano. Praca misyjna w niektórych parafiach nie zawsze przynosiła założone rezultaty, gdyż część wiernych powracała do prawosławia. W przestrzeni religijnej oraz społeczno-politycznej było niewielu obywateli II Rzeczpospolitej pozytywnie nastawionych do neounii. Owe trudności wynikały z bardzo słabo rozwiniętej działalności propagandowej. Większość Polaków traktowała neounię jako działanie o charakterze politycznym. Dopiero w latach 30. XX wieku społeczeństwu polskiemu przedstawiono założenia polityki wschodniej Watykanu. Oczywiście taką najważniejszym punktem w propagowaniu i opracowaniu metodologii, terminologii i usystematyzowaniu poglądów, przygotowaniu tej akcji, wyjaśnieniu wszelkim i popularyzacji odegrały tak zwane konferencje pińskie. Były one zwoływane od 1930 roku i praktycznie, no właściwie co roku do 1937 odbyło się 7 takich konferencji, a ostatnia miała miejsce w Wilnie w 1939 roku. Nieprzypadkowo zwołano tę konferencję, albowiem miała ona miejsce w 500. rocznicę Soboru Florenckiego. Jakby odnosząc się też bardzo często na tych konferencjach do poprzednich projektów unijnych. No, z czasu całego drugiego tysiąclecia. Konferencje te były organizowane na wzór zjazdów unijnych w Belgradzie. Głównym celem tych konferencji była debata nad tematami pastoralnymi. Niektóre z wygłaszanych referatów dotyczyły problematyki teologiczno-dogmatycznej. W zgromadzeniach tych brali udział hierarchowie trzech obrządków: łacińskiego, grecko-katolickiego i bizantyjsko-słowiańskiego. Wybór Pińska również nie był przypadkowy, ponieważ Pińsk był stolicą diecezji kresowej, która mocno zaangażowana była, jak wiemy, w ruch neounijny i w ogóle unijny. Jeżeli chodzi o propagowanie neounii, to również znaczącym był dwumiesięcznik, który się wtedy pokazywał o tytule Oriens. Zapowiedź i konieczność rozpoczęcia wydawania periodyku zapadła podczas trzeciej konferencji pińskiej. Periodyk ten był publikowany w latach 1933-39 jako jedno polskojęzyczne pismo z sześciu wtedy wydawanych, propagujące w II Rzeczpospolitej obrządek neounijny. Ukazywały się także periodyki w języku rosyjskim o tytule Kitijesz w Warszawie i Chrystianin w Wilnie i również w Wilnie o tytule Ksojedinieniu, w języku białoruskim o tytule Da Złuczenia. I czasopismo Oriens miało charakter popularno-naukowy i miało być swego rodzaju katalizatorem niwelującym niechęć, jaka panowała w polskim społeczeństwie wobec akcji neounijnej. Jaki był zasięg terytorialny akcji neounijnej? Pełnomocnictwa, które biskup Henryk Przeździecki otrzymał w Rzymie, przedstawił podczas zjazdu biskupów już w 1924 roku. Oświadczył wówczas, że w przypadku rozwoju akcji neounijnej takie upoważnienie otrzymają również inni biskupi posługujący na kresach wschodnich Rzeczpospolitej. Stało się to już w kwietniu 1925 roku, kiedy pełnomocnictwa te zostały rozciągnięte na diecezję lubelską, łódzką, pińską i wileńską. Tereny wymienionych diecezji i biskupstwo podlaskie stały się obszarem akcji neounijnej w Polsce. Ja się skupiłem tylko na południowym Podlasiu, dlatego że materiał był tak bogaty, że nie dało się objąć wszystkiego, a jednak na terenie południowego Podlasia ta neounia, ta akcja miała największy zasięg. W okresie międzywojennym działania neounijne obejmowały następujące województwa: białostockie, lubelskie, nowogródzkie, poleskie, wileńskie i wołyńskie, co przekładało się na jurysdykcję następujących diecezji łacińskich: lubelskiej, w której było 4 parafie, łódzkiej 20 parafii, pińskiej 11 parafii, podlaskiej 12 parafii i wileńskiej 7 parafii. W placówkach duszpasterskich od powstania neounii do wybuchu II wojny światowej pracowało łącznie 98 księży. Warte zaznaczenia jest również fakt, że tylko parafie będące w diecezji podlaskiej były dotowane przez rząd. Pozostałe zaś utrzymywały się z datków wiernych, gruntów, które przynależały do parafii oraz wsparcia finansowego z kurii diecezjalnej. Działania prozelityczne na tych terenach nie przynosiły zamierzonych rezultatów, co wynikało zapewne z poczucia tożsamości prawosławnej wiernych oraz dystansu do misjonarzy neounii. Jest faktem, że misjonarze ci pobierali niskie opłaty za posługi religijne lub udzielali ich bezpłatnie. Na południowym Podlasiu dochodziło do wielu konfliktów pomiędzy propagatorami unii i zwolennikami neounii oraz duchowieństwem i wiernymi prawosławnymi. Z czasem duchowieństwo prawosławne, widząc nikłe postępy pracy misyjnej kapłanów rzymskokatolickich, przestało odczuwać zagrożenie z ich strony. Zdarzało się również, że duchowny prawosławny, który przeszedł na neounię, powracał do macierzystej cerkwi prawosławnej. Parafie neounickie, które powstawały w okresie międzywojennym, były bardzo rozległe terytorialnie, obejmując od kilku do kilkunastu miejscowości. Frekwencja podczas nabożeństw w obrządku bizantyjsko-słowiańskim była niska. Księża unicy mieli takie same uprawnienia jak łacińscy, mogli uczyć religii w szkołach, prowadzili odrębne księgi stanu cywilnego czy uczestniczyli w zebraniach dekanalnych. Miało to podnieść skuteczność działań misyjnych. Wierni często nie byli świadomi, że stali się unitami, nie mając w pobliżu świątyni prawosławnej, korzystali z posług religijnych księży unickich. Bardzo często było to tak, że po prostu szli do cerkwi, tak jak zawsze, a okazywało się, że z dnia na dzień ta cerkiew stawała się cerkwią unicką. Również dzisiaj chciałbym powiedzieć trochę o specyfice tego obrządku neounickiego, chociaż w skrócie. W czasach organizacji ruchu neounijnego wielkim problemem były kwestie obrządkowe. Należy wspomnieć, że według instrukcji tej kongregacji do spraw kościołów wschodnich, ci, którzy powracali do jedności z kościołem katolickim, mieli zagwarantowane zachowanie dotychczasowego obrządku i zwyczajów. Instrukcja ta miała na celu prozelityzm polegający na tym, aby prawosławnych wiernych włączyć do kościoła neounickiego. Na duże zróżnicowanie obrzędowości liturgicznej miał wpływ brak odrębności organizacyjnej. Powstałe parafie neounickie wchodziły, tak jak powiedziałem już, w skład diecezji rzymskokatolickich. Duchowni zaś podlegali jurysdykcji katolickich biskupów, zaś kontrolę nad nimi sprawowali łacińscy dziekani. Akcja neounijna nie doprowadziła do powstania nowego kościoła, wierni obrządku stanowili integralną część kościoła rzymskokatolickiego. Początkowo biskup Henryk Przeździecki nie wyrażał zgody na dokonywanie jakichkolwiek zmian w liturgii i nabożeństwach, z wyjątkiem dodania modlitwy za papieża i biskupa diecezjalnego. Nie było to jednak do końca możliwe ze względu na różnice pomiędzy dogmatyką kościoła rzymskokatolickiego i dogmatyką kościoła prawosławnego, na bazie którego tworzono ruch neounijny. W parafiach obrządku neounijnego wprowadzano takie święta jak Boże Ciało, Najświętszego Serca Jezusa, Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Jozafata, czyli wszystko odległe bardzo od duchowości i tradycji Kościoła Prawosławnego, szczególnie te ostatnie wspomnienie Świętego Jozafata Puncewicza. Przywrócenie Bożego Ciała związane było z szerzeniem kultu Najświętszego Sakramentu. Neounicy duchowni zezwalali na kilkukrotne przyjmowanie Komunii Świętej po jednej spowiedzi. Zachowana została również prawosławna praktyka udzielenia pryczastia małym dzieciom, ale mimo wszystko odbywała się uroczysta pierwsza komunia w wieku, kiedy dzieci już osiągały tą taką, mówimy, dojrzałość duchową, tak? Przystępowały do pierwszej spowiedzi i jeszcze raz do tej komunii takiej bardzo uroczystej. Szerzenie kultu świętego Jozafata miało na celu budowanie tożsamości katolickiej. Nie odbywało się to tylko przez uroczyste obchodzenie święta ku jego pamięci, ale również dodawaniu podczas nabożeństw modlitwy święty męczenniku Jozafacie, módl się za nami do Boga. Duchowieństwo neounickie zachęcano do codziennego sprawowania boskiej liturgii, aby upodobnić ich do księży rzymskokatolickiej. I pozwolono też duchownym neounickim na odprawianie tak zwanych cichych mszy, które w naszej tradycji są obce. U nas w tradycji prawosławnej, żeby odprawić liturgię, zgodnie ze słowami Pisma Świętego, gdzie dwoje lub troje zgromadzenie w imię moje, tam i ja jestem, musi ktoś jeszcze być. A tutaj, żeby upodobnić tych księży właśnie do rzymskokatolickich, biskup Henryk Przeździecki zezwolił na odprawianie ich w formie czytanej, czyli tak zwanych cichych mszy. Kolejną zmianą wprowadzoną w sprawowaniu liturgii było udzielanie pozwolenia duchownym na sprawowanie więcej niż jednej liturgii jednego dnia, nawet na tym samym ołtarzu. Jak wiemy, w cerkwi prawosławnej duchowny są takie wyjątki, że duchowni na małych parafiach, gdzie jest kilka cerkwi i duchowny musi dojechać, ma takie błogosławieństwo, ale w ogólnym znaczeniu możemy sprawować tylko jedną liturgię na jednym ołtarzu. Również jeżeli chodzi o te tradycje obrządkowe, tutaj chciałbym jeszcze przytoczyć jednego z historyków. Witold Bobryk wskazuje na następujące zmiany, które wprowadzono w obrządku neounijnym. Pisze on tak, że duchownym zalecano szerzenie wśród wiernych modlitwy różańcowej, starano się usuwać z cerkwi ikony niekatolickich świętych, na przykład świętego Aleksandra Newskiego, znoszono również święta typowe dla cerkwi rosyjskiej, takie jak kazańskie ikony Matki Bożej. Katolicki charakter świątyń miały podkreślić znajdujące się w przedsionkach krucyfiksy i naczynia z wodą święconą. W niektórych parafiach wprowadzano jeszcze inne praktyki przejęte z kościoła łacińskiego. Na przykład w Pawłowie Starym po liturgii liturgii niedzielnej śpiewano po rosyjsku, co ciekawe, Witaj Królowo, a w dni powszechne trzykrotnie odmawiano Zdrowaś Mario i Najświętsze Serce Jezusa, czyli pieśni i modlitwy charakterystyczne dla obrządku zachodniego. Chociaż wielu duchownych Kościoła rzymskokatolickiego zaangażowanych było w propagowanie akcji neounijnej, to nie wszyscy byli pozytywnie nastawieni do wprowadzenia zmian w obrządku liturgicznym. Wszystko zależało od duchownego, od człowieka. Oczywistym jest fakt, że Kościół prawosławny w Polsce zachował wobec akcji neounijnej postawę krytyczną i pełną obaw. Ówczesna hierarchia prawosławna w Polsce, pomimo swoich problemów wewnętrznych, była przez władze polskie traktowana drugoplanowo. Tutaj musimy przypomnieć, że był to czas, kiedy w Polsce trwały starania o autokefalię. Mieliśmy teraz w ostatnich 2 latach bardzo dużo, mówiliśmy głosem cerkwi na ten temat i tutaj w tym czasie pojawiła się jeszcze właśnie problem tej akcji neounijnej. Z drugiej strony akcja misyjna na Kresach Wschodnich, mająca na celu utworzenie obrządku wschodniosłowiańskiego, była przez kręgi prawosławne traktowana jako eksperyment misyjny Watykanu, zagrażający stanowi posiadania prawosławia na ziemiach polskich. Nieufność hierarchii prawosławnej wobec przeprowadzonej akcji opierała się na stosowaniu przez Kościół rzymskokatolicki metod prozelityzmu. Polegały one na niezmiennym od wieków dążeniu przez Watykan do przywracania jedności według planu utworzonego bez udziału podmiotów cerkiewnych. Hierarchia prawosławna liczyła również na zatrzymanie akcji neounijnej przez władze II Rzeczpospolitej poprzez przeciwdziałanie tendencji sprzecznych z polską racją stanu. Próba obrony ze strony Kościoła prawosławnego przed działaniami neounijnymi polegała przede wszystkim na wykorzystaniu potencjału ludzkiego, a co za tym idzie, wiary i tradycji, którą ci ludzie mieli w swoich sercach. To wierni przede wszystkim bronili swoich świątyń, cmentarzy, ziemi cerkiewnej, nie dopuszczali dzięki temu do rozszerzania działalności unijnej. Sobór biskupów Kościoła prawosławnego, który zebrał się 20 grudnia 1924 roku, po wysłuchaniu informacji o pojawieniu się unickich misjonarzy w Albertynie, zobowiązał metropolitę Dionizego do wyrażenia protestu na ręce ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego właśnie przeciwko tym działaniom. Już 8 stycznia zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej w Polsce, metropolita Dionizy, pisze odezwę właśnie do władz polskich. Ja przygotowałem na dzisiaj, bo myślę, że tutaj w Białymstoku interesującym będzie fakt parafii neounickiej, która miała miejsce w Fastach, i mam wypowiedź właśnie metropolity Dionizego, który bronił parafii w Fastach przed działaniami neounijnymi. I metropolita zajmuje wobec tej parafii bardzo wyraźne stanowisko, odnosząc się krytycznie do działań neounijnych i do braku reakcji ze strony władz. W dokumencie z 8 marca 1928 roku, adresowanym do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, czytamy. We wsi Fastach powiatu białostockiego znajduje się cerkiew prawosławna, od kilku lat zamknięta. Przed paru miesiącami do miejscowości tej przybył ksiądz unicki o nazwisku Hapanowicz, samowolnie zajął lokalną świątynię i rozpoczął agitację unicką wśród ludności prawosławnej. Nie bacząc na to, że w byłej parafii w Pastach nie ma zupełnie unitów, miejscowe władze administracyjne nie przedsiębrały środków ani przeciwko zamieszkiwaniu księdza unickiego w Pastach, ani przeciwko zajęciu przez niego świątyni prawosławnej. Z faktów tych wynika, że duchowieństwo unickie jest traktowane przez władze miejscowe zupełnie inaczej niż duchowieństwo prawosławne. Niektóre nie tylko pozwalają na samowolne zajmowanie przez to duchowieństwo świątyń prawosławnych, lecz i pozwalają duchownym unickim osiadać w zamkniętych parafiach prawosławnych, dokąd zbrania się dostęp księżom prawosławnym, i to nie bacząc na to, że w miejscowościach tych, jak na przykład w Fastach, nie ma zupełnie ludności unickiej, a jest natomiast liczna ludność prawosławna. Podobne postępowanie władz łatwo mogło być tłumaczone jako celowe popieranie propagandy unickiej wśród ludności prawosławnej, co niewątpliwie nie leży w zamierzeniach rządu. Z powyższych pism wynika też, że opisana wcześniej polityka władz państwowych wobec neounii nie była zawsze jednolita. Duchowni, którzy porzucali prawosławie i przechodzili na neounię, nie byli stanu kapłańskiego oraz byli obłożeni ekskomuniką. Jako przykład można podać księdza Eusebiusza Silowsko, który pełnił funkcję proboszcza w parafii w Jeziorach na ziemi łódzkiej. I metropolita informował ministra o tym, że ci duchowni, o sytuacji tych duchownych, ich postępowaniach kanonicznych, które wobec nich były prowadzone, ale też nic to nie dawało. Również próba odparcia ofensywy Neouni była podejmowana przez prasę prawosławną na łamach oficjalnego organu prasowego Metropolii Warszawskiej Woskresnego Czcienia. Dowodzono, że obrządek wschodniosłowiański jest obcy, nieznany i niepotrzebny ludności prawosławnej. W pismach tych znalazły się treści, które wprost nazywały działania unitów po imieniu, a mianowicie zdradą, czynem judaszowym, bezprawiem. Wykazywano, że duchowni nowego obrządku bezpodstawnie używają szat i tytułów przysługujących Kościołowi prawosławnemu oraz nie potrafią prawidłowo sprawować posług religijnych. Szczególnie również zwracano uwagę na sprawy rewindykacyjne, a w szczególności bezprawne zajmowanie świątyń oraz majątków cerkwi prawosławnej. Duchowieństwo również na swój sposób, na ile mogli, starali się w kontaktach osobistych z ludnością prawosławną czy w kazaniach krytykować oczywiście akcję neounijną, przedstawiając ją jako kolejną akcję polonizacyjną poprzez latynizację cerkwi, tak jak to miało miejsce w przypadku powstania Kościoła grekokatolickiego. Należy podkreślić, że świadomość wiary, którą nosili w sercu prawosławni wierni, była duża. Wielu z nich nie ulegało propagandzie neounijnej, chociaż często wierni Kościoła prawosławnego, zwłaszcza że mieszkujący na wsi, nie byli wykształceni, ale mimo wszystko ta wiara prawosławna, która była zakorzeniona mocno w ich sercach, którą otrzymali oni od swoich rodziców, dziadków, była tak silna, że nie poddawali się oni propagandzie neounijnej. Podsumowując, chciałem powiedzieć, że obrządek bizantyjsko-słowiański funkcjonował w Polsce przez 15 lat. I podsumowanie moje chciałem rozpocząć od komentarza do artykułu Bożeny Łomacz pod tytułem Neounia, który ukazał się na łamach miesięcznika Więź. A komentarz ten napisał Jan Turnał. Zdaniem tego publicysty i dziennikarza, drukowany poniżej artykuł, odnośnie tego artykułu, który mówiłem, wymaga redakcyjnego komentarza. Autorka w sposób rzetelny analizuje prowadzoną w dwudziestoleciu międzywojennym akcję neounijną, opatruje ją jednak oceną stanowczo nazbyt tolerancyjną. Tak jak dyskusyjna była akcja unijna wieku XVI, później jednak z kolei przymusowe nawracanie unitów na prawosławie przeprowadzane przez carat w wieku XIX. Tak również wymaga krytycznej oceny próba neounii. Ani uniatyzm oznaczający w rezultacie powrót do Rzymu, ani jakikolwiek prozelityzm, niezależnie od metod, którymi walczy się z innym kościołem o jego wiernych, nie są właściwą drogą do jedności. Jest to punkt widzenia, którego dopracowaliśmy się dopiero dzisiaj. Niemniej właśnie dzisiaj widać, jak bardzo dawne drogi prowadziły na manowce. I tak też w roku 1938 wiernych obrządku bizantyjsko-słowiańskiego na terenie całej Polski było dokładnie 16 649. Trudno to uznać za sukces prozelityczny Kościoła rzymskokatolickiego, gdyż w tym samym czasie porównywalna liczba Łemków powróciła na prawosławie bez tak zaawansowanych działań misyjnych. Działania neounijne należy ocenić jako nieudane oraz o negatywnych skutkach. Przy ogromnym zaangażowaniu sił i środków w pracę misyjną Kościoła rzymskokatolickiego na kresach wschodnich II Rzeczpospolitej do dzisiaj pozostała tylko jedna działająca parafia neounicka w Kostomłotach. W ramach katolickich działań neounijnych jako cel stawiano przejście prawosławnych wiernych pod jurysdykcję papieża oraz przyjęcie przez nich dogmatu o pochodzeniu Ducha Świętego. Wiązało się to z planowaną latynizacją prawosławnych obywateli południowego Podlasia, dzięki czemu miało się również dokonać wzmocnienie tożsamości Polski. Zatem oprócz celu kościelnego w ramach działań neounijnych istotny był cel prozelityczny. Z prześledzonych przeze mnie historii oraz analiz dokumentów wynika także, że akcja neounijna realizowana na ziemiach polskich miała być w zamierzeniach Stolicy Apostolskiej wstępem szczególnym probierzem do akcji misyjnej na terenie Rosji sowieckiej. Tak więc u swych postaw stanowiła ona narzędzie do zdobywania ukrytych celów znajdujących się w archiwach wypowiedzi władz państwowych. Wynika, że działalność neounijna, zwłaszcza polityka kadrowa przy obsadzaniu urzędów biskupich i parapialnych, bywało, że groziła w rację stanu odrodzającego się państwa polskiego. Zarówno powodzenie, jak i niepowodzenie wdrażania obrządku neounijnego uwarunkowane były sytuacją społeczną potencjalnych wyznawców. Często przyczyną upadku parafii neounickich było ubóstwo wiernych, którzy nie byli w stanie wybudować własnej świątyni, jak również zapewnić utrzymanie neounijnemu duchowieństwu. Ze względu na to, że obrządku bizantyjsko-słowiańskiego nie obejmował konkordat z 1925 roku, nie powinien on być z założenia dotowany przez państwo. W praktyce jednak władze polskie utrzymywały kilkunastu proboszczów, wspomagając w ten sposób ruch neounijny. Co ciekawe, powodowało to oficjalny sprzeciw Kościoła rzymskokatolickiego. Ponadto jedną z częstych przyczyn upadku parafii neounickich były spory duchownych z miejscową ludnością prawosławną. Warto odnotować, że w roku 1938, pomimo wspomnianych powyżej problemów, nuncjusz apostolski ocenił neounię w stopniu wysoko zadowalającym. Wybuch II wojny światowej niemal całkowicie zniweczył nieliczne owoce akcji neounijnej. W zmienionych powojennych warunkach nie było nawet możliwości podjęcia prób ponownej działalności neounijnej. To tyle, co dzisiaj przygotowałem. Tak w skrócie o całych tych działaniach neounijnych. Chciałem bardzo podziękować Państwu za obecność, za zainteresowanie tym tematem, który być może tutaj, w tej części Podlasia, jak ojciec Andrzej powiedział, północnego Podlasia, może jest troszkę zapomniany i może nie bardzo słyszeliście o tym, chociaż w ostatnim czasie i na łamach Przeglądu Prawosławnego pojawiały się artykuły na ten temat, więc już jest o tym coraz głośniej. Ale na terenie południowego Podlasia, chociażby poprzez parafię w Kostomłotach, która pozostała, też warto zaznaczyć, że w Kostomłotach jest również prawosławny monaster, gdzie ojciec Ambroży się trudzi i można powiedzieć głosi to prawosławie, które tam było od wieków i ci autochtoni, którzy żyją jeszcze, co prawda już ich niewiele zostało, właśnie wspominają te straszne czasy, ale co najważniejsze, chciałem podsumowując powiedzieć, że dzisiaj widzi się niestety tendencję, że tą wiarę bardzo łatwo jest pozostawić. Bardzo łatwo jest coś zmienić w swoim życiu dla życia lepszego. A w tamtych czasach, mimo tych wszystkich różnych akcji prowadzonych przeciwko prawosławnym, ta wiara była tak zakorzeniona, ludzie byli tak przywiązani do tej wiary, że często oddawali swoje życie i przelewali krew za prawosławie. I myślę, że wracanie do tych tematów powinno być też dla żyjących współcześnie prawosławnych taką mobilizacją do dalszego działania i budowania tej prawosławnej wspólnoty, nie tylko na Podlasiu, ale i na terenie całej Polski.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Na temat akcji neounijnej na terenach południowego Podlasia w latach 1918-1939 mówił ojciec dr Korneliusz Wilkiel, proboszcz prawosławnej parafii wojskowo-cywilnej w Białej Podlaskiej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 3 lipca według nowego stylu i 20 czerwca zgodnie z kalendarzem juliańskim. Znajdujemy się w okresie postu Piotrowego. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Mikołaj Kabasilas, święty Arystoteles Kapłan, święty Metody biskup patarski, święty Gleb książę włodzimierski, a także święty Atanas Lektor. Przed mikrofonem Julia Ochremiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości zaprosimy na święto parafialne do Siderki, a także powiemy o zapisach na pielgrzymkę autokarową do Ełku. Siódmego lipca cerkiew wspomina narodzenie świętego proroka Jana Chrzciciela. Do wspólnej modlitwy w kaplicy w Siderce zaprasza ojciec protodiakon Piotr Hańczaruk. W najbliższy wtorek, w dzień patronalnego święta, od godziny 7 będzie można poświęcić groby spoczywających na miejscowym cmentarzu. Zaś o godzinie 10 rozpocznie się świąteczna boska liturgia. Parafia prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na pielgrzymkę do Ełku, która odbędzie się 12 lipca w Dniu Święta Apostołów Piotra i Pawła. Do udziału w pielgrzymce zachęca proboszcz parafii w Ełku ojciec Rafał Łaszczuk wraz z całą wspólnotą. W Dniu Święta ustawione zostaną krzyże na kopułach, a także poświęcona zostanie ikona Matki Bożej. O godzinie 6.30 wyjazd z parkingu przy cerkwi przy ulicy Sikorskiego 9. O godzinie 9.00 święta liturgia, a następnie świąteczny poczęstunek i możliwość spędzenia czasu nad Jeziorem Ełckim z kawą i herbatą. Powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę 17.00. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 505 129 774, 505 129 774.

Za nami powtórka dzisiejszego wydania serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego piątkowego programu. Po przerwie na naszej antenie opowiem nieco o świętym Janie Chrzcicielu, którego to pamięć przypada już w najbliższy wtorek.

W najbliższy wtorek cerkiew obchodzi jedno z wielkich świąt roku liturgicznego. Narodzenie świętego Jana Chrzciciela, proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego. Jest on jedynym świętym obok Bogu Rodzicy, którego narodzenie jest uroczyście wspominane, ponieważ już od chwili przyjścia na świat został powołany do przygotowania drogi dla Zbawiciela. Ewangelia opowiada, że rodzice Jana, kapłan Zachariasz i Elżbieta, przez wiele lat nie mogli doczekać się dziecka. Bóg wysłuchał ich modlitw, a archanioł Gabriel zapowiedział narodziny syna, który stanie się wielkim prorokiem i poprzednikiem Chrystusa. Wypełnieniem tej obietnicy było narodzenie Jana, a także odzyskanie mowy przez Zachariasza, który wysławiał Boga za jego wielkie dzieło.

Święty Jan Chrzciciel przyszedł na świat 6 miesięcy przed narodzeniem Jezusa Chrystusa i całym swoim życiem wskazywał ludziom drogę do Zbawiciela, wzywając do pokajania i nawrócenia. Święto jego narodzenia przypomina wiernym o wierności Bożym obietnicom, a także o powołaniu każdego chrześcijanina do przygotowywania swojego serca na spotkanie z Chrystusem. Już teraz wysłuchajmy synaksarionu narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Czyta Państwu Paulina Bojarska.

Dzisiaj cerkiew wspomina narodzenie świętego Jana, sławnego proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego. Gdy archanioł Gabriel zwiastował Najświętszej Bagarodzicy dziewicze narodzenie, to potwierdził prawdziwość swych słów tym, że i jej krewna Elżbieta poczęła dziecko. Gdy tylko archanioł odszedł od Najświętszej Dziewicy, ona pośpiesznie udała się do Judei, do domu Zachariasza i Elżbiety. Maria pozdrowiła krewną i w tym momencie 6-miesięczne dziecię poruszyło się w łonie Elżbiety, stawszy się poprzednikiem Zbawiciela już przed swoim urodzeniem. Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, głośno wypowiedziała prorocze słowa. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Maria odpowiedziała dziękczynnym hymnem. Wielbi dusza moja Pana. Pozostała u Elżbiety 3 miesiące, pomagając jej i rozmawiając z nią o cudach Bożych. Następnie Maria powróciła do swego domu. Gdy nadszedł czas, Elżbieta urodziła syna ku wielkiej radości wszystkich krewnych i sąsiadów. 8 dnia, gdy należało obrzezać nowonarodzone dziecko, chciano zgodnie ze zwyczajem nadać mu imię ojca – Zachariasz. Na to Elżbieta powiedziała zdecydowanie nie. Ma otrzymać imię Jan. Obecni zaczęli powątpiewać w to, gdyż nikt z jej krewnych nie miał na imię Jan i zapytywali przy pomocy znaków Zachariasza, który był głuchy od czasów objawienia się mu archanioła Gabriela. Zachariasz zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. W tym momencie rozwiązały się jego usta i pełen Ducha Świętego zaczął prorokować i zaśpiewał mu pieśń: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida. Ten, który urodził się wbrew wszelkiej nadziei z suchego łona, ogłosił przez swe narodziny, podobne do duchowej wiosny, że Mesjasz odnowi prawa bezpłodnej ludzkiej natury i otworzy dla niej drogę ku przebóstwieniu. Ten, kto został powołany przez Boga, żeby stać się głosem słowa, rozwiązał usta swego ojca zamknięte z powodu małej wiary i położył kres praobrazom i cieniom Starego Testamentu. Jan jest ostatnim z proroków według słów Zbawiciela, największym spośród zrodzonych przez kobiety. On też jest pierwszym apostołem. Zajaśniał w świecie na podobieństwo świecznika prawdziwej światłości, na podobieństwo gwiazdy poprzedzającej słońce sprawiedliwości i na podobieństwo herolda ogłaszającego nadejście słowa. Lęk i zdumienie ogarnęły wszystkich obecnych i nowina rozeszła się po całej Judei. Dziecko rosło, wzmacniał się jego duch, gdyż ręka Najwyższego była na nim. Gdy tylko święty Jan został odstawiony od piersi i nauczył się chodzić, opuścił rodzinny dom i udał się na pustynię. Nosił odzienie z wielbłądziej sierści, przepasywał się skórzanym pasem i żywił szarańczą i miodem leśnym. Ten, którego świat nie był godny, prowadził w pustyni życie dalekie od trosk i smutków. Był wolny od żądz i dążenia do rozkoszy. Kontemplował Boga w swoim sercu i Jego jedynego uczynił swoją radością i pociechą. Oczywiście przed nim inni prorocy i Boży ludzie żyli w pustyni, na przykład Mojżesz i Eliasz, lecz święty Jan, żyjąc w pustyni jak na niebiosach, był większy od nich, dlatego że urodził się po to, aby zostać poprzednikiem nowego życia i swoim odejściem na pustynię przedstawiał odnowienie natury, gdyż otworzył ludziom możliwość w ciele na podobieństwo aniołów poprzez dziewictwo, wstrzemięźliwość i kontemplację. Święty wiódł w pustyni anielskie życie do 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Następnie do Jana zostało skierowane Słowo Boże, nakazujące powrócić do zasiedlonych ziem i głosić tam przyjście Zbawiciela oraz przygotowywać jemu ścieżki, wzywając lud do pokuty i chrzczące w Jordanie na odpuszczenie grzechów. Wszyscy pytali, czy jest on Mesjaszem oczekiwanym przez Izraela, a poprzednik odpowiadał: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. W wielu innych słowach święty Jan głosił ludowi dobrą nowinę zbawienia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Chociaż wszystkie proroctwa świętego Jana Chrzciciela się spełniły, to jego wezwanie ciągle jest żywe. On do końca czasów będzie poprzednikiem Zbawiciela, głoszącym każdemu człowiekowi pragnącemu przyjąć do swego serca Pana, że tylko przez pokutę, wyrzeczenie się zgorszeń tego świata, samotność w milczeniu i modlitwie, może on sam w sobie przygotować drogę, którą wejdzie Chrystus w mocy Ducha Świętego.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami synaksarion narodzenia świętego Jana Chrzciciela. W ostatniej godzinie dzisiejszej piątkowej audycji mówimy właśnie o tym świętym, gdyż już w najbliższy wtorek przypada święto narodzenia świętego proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego Jana. Święto to obchodzone jest zawsze podczas postu świętych apostołów Piotra i Pawła. Nabożeństwa świąteczne mają uroczysty charakter. Podczas całonocnego czuwania czyta się trzy fragmenty ze Starego Testamentu, mówiące o obietnicy narodzenia synów z niepłodnych matek, Izaaka i sędziego Samsona, a także o zapewnieniu Bożej pomocy i wybawieniu Izraela. Ewangelia na jutrzni opowiada o narodzinach proroka, a na liturgii dodawany jest także fragment o zapowiedzi narodzin świętego. Perykopa apostolska dotyczy szybkiego przyjścia dnia zbawienia i wyrozumiałości dla słabych w wierze. Już teraz wysłuchajmy pieśni o świętym Janie w dalekiej stronie Palestynie.

Za nami pieśń do świętego Jana Chrzciciela w dalekiej stronie Palestynie. Święty ten jest patronem wielu cerkwi, m.in. Archanioła Michała w Bielsku Podlaskim, Pasynkach, Hajnówce, Narewce, Złotnikach, Nowej Woli, a także Siderce. Modlitewne uroczystości w parafii w Pasynkach rozpoczną się już 6 lipca całonocnym czuwaniem o godzinie 17. Natomiast we wtorek 7 lipca o godzinie 8.30 poświęcenie wody, o godzinie 9 akafist ku czci świętego Jana Chrzciciela, a o godzinie 10 uroczysta boska liturgia. Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych modlitewnych uroczystościach ku czci świętego Jana Chrzciciela. A już po przerwie więcej na temat cerkwi w Pasynkach.

Parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Pasynkach znajduje się w dekanacie Bielsk-Podlaski diecezji warszawsko-bielskiej. Na terenie parafii funkcjonuje Cerkiew Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Pasynkach, a także kaplica cmentarna Świętej Anny w Pasynkach. We wsi Miękisze znajduje się kapliczka przy otoczonym kultem źródełku. Początki parafii nie są dokładnie znane. Erygowana prawdopodobnie na przełomie XV i XVI wieku. W 2017 roku w Miękiszach przy otoczonym kultem źródełku zbudowano kapliczkę z dzwonnicą. Obecnie w skład parafii wchodzą następujące miejscowości: Pasynki, Miękisze, Treszczotki, Łoknica, Pilipki, Saki, Ogrodniki, Sobótka, Zubowo i Przysiółek Nóżec, Użyki, a także Stupniki. Proboszczem parafii jest ojciec Jarosław Łojko.

Drodzy słuchacze, na naszych zegarach zbliża się już godzina 21, a to oznacza koniec naszego czasu antenowego. W ostatniej godzinie dzisiejszego programu mówiliśmy o świętym Janie Chrzcicielu, gdyż pamięć tego proroka i poprzednika pańskiego przypada już w najbliższy wtorek. Już po przerwie na naszej antenie zakończenie audycji i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Sobotni program poprowadzi Państwu wyjątkowo Katarzyna Waśkowska. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.